0: SK2 Jelenia Góra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Po naprawdę słonecznej środzie, niestety dzisiaj będzie i chłodniej, i bardziej deszczowo, i do tego możemy spodziewać się sporej ilości chmur w Jeleniej Górze. Na razie umiarkowane zachmurzenie, miejscami nawet słonecznie i 7 stopni na termometrach. Słupek rtęci dziś podskoczy zaledwie do 12 kresek na plusie, do tego sporo chmur, do południa już będzie całkowicie zachmurzone niebo i przydadzą nam się parasole. Praktycznie przez cały dzień może kropić.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB znów trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Tymczasem mocne słowa o polityce Kremla padły na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Warszawa nie dąży do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
3: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
2: Wcześniej na forum ONZ głos zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Takie słowa szef polskiego MSZ-u skierował do Sergieja Ławrowa. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka. Obiekt nadleciał znad obwodu Królewieckiego i został wykryty przez polskie systemy. W rejonie Żuławki Sztumskiej działają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Więcej informacji Michał Rawa.
4: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
5: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
4: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
2: Warszawa szykuje się na maraton. W najbliższą niedzielę ulicami stolicy pobiegnie prawie 14 tysięcy osób. Trasa 48. Maratonu Warszawskiego poprowadzi przez 7 dzielnic.
6: SK2 Sport.
2: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę.
7: 6:30, czułe dzień dobry się z Państwem. Wstaliśmy, jesteśmy, to jest już...
8: Nie wiem, jakim cudem rzeczywiście
7: pierwszy sukces. Pierwszy sukces za nami, kolejne sukcesy przed nami.
8: Ogólnie jak uważacie, że to będzie zły dzień, to proszę sobie afirmować, że to będzie dobry dzień, podobno działa. To jest ostatnio takie modne, że jakie masz pieniądze, to sobie afirmuj, że masz.
7: Jakie ładne słowo, afirmuj.
8: No.
7: A afirmuj.
8: Afirmuj. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Przez najbliższe 3 godziny będę to afirmował. Zobaczymy,
7: wiesz,
8: przed 9:00, czy mam jakieś
7: afirmuj?
8: Pieniądze. No.
7: Nie chce mi się jeść. Nie chce mi się jeść.
8: Nie da rady.
7: Nie chce mi się jeść.
8: No co?

0: jest dwójka i będzie tango. W sensie, macie dwójkę naszą poranną, proszę bardzo, zróbcie z nią
1: co chcecie. Żadnej innej wam dzisiaj już nie potrzeba.
0: Zróbcie z nią co chcecie. 10 minut po 6, Wajda Jarząbek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dwa fajne święta, na 24 września przypadają. Pierwsze to coś dla ciebie. Ty, ciesz się, że nie jesteś kobietą. Ja go doskonale znam i wiem, że nie dałby rady.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
0: Powiedz państwu, jaki masz lęk.
1: Znaczy, no, mój lęk jest taki, że nie lubię, jak ktoś mi wkłada coś do oka, ale... nie lubię, jak ktoś sobie wkłada coś do oka, ale... nie lubię patrzeć, jak ktoś robi coś z okiem.
0: To zobacz, ja potrafię dotknąć gałki ocznej.
1: Nie? A ja na ciebie nie patrzę.
0: Ale
1: teraz
0: ja wam opowiem anegdotkę. Kiedyś mieliśmy sesję do radia, taką zdjęciową. Były te panie wizażystki, były no te od pani od ubrań, dali nam ubrania i malowali nas przed sesją zdjęciową. Jarząbek nie dał się pomalować w okolicach oczu. Nie było szans, żeby tam dotrzeć jakimkolwiek pędzelkiem, czymkolwiek.
1: Jak ci patyk wsadzają w oko, to...
0: Ale to nie było w oko.
1: Sadyzm.
0: To było blisko oka.
1: To nieważne.
0: Dobra, a jak masz chore oko i kropelki potrzebujesz?
1: Nie da rady. Nie, nie, no to nie. Miałem kiedyś chore oko. Raz w życiu chyba miałem chore oko. I rozpłakałem się, jak musiałem te kropelki włożyć. Nie dało rady.
0: Jak dziecko po prostu. Jak dziecko. Czyli to jest taki twój lęk, tak?
1: Ej, no tak, no ale twoja żona też jej zakraplałeś oczy, to musiałeś obrzucić.
0: No dobrze.
1: No to widzisz?
0: No dobrze,
1: no to
0: ale...
1: nie tylko ja tak mam.
0: No ale mężczyzna, 40 lat chłop ma i boi się, że ten...
1: Oko
0: że
1: jest... Oko jest najczulszym organem mężczyzn zaraz po tym drugim.
0: Zaraz po tym drugim oku.
1: Zaraz po tym drugim.
0: No, dobra, słuchajcie, może idźmy w to. Może wy macie jakieś nietypowe
1: lęki.
0: Nietypowe lęki. To o tym dzisiaj porozmawiamy. O nietypowych lękach. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Oczywiście zapraszamy też, żeby nagrać się głosówkę na Messengera. Będzie też nam bardzo miło. Sekretarki jeszcze nie odblokowałem. Nie dzwońcie jeszcze, bo się dodzwonicie do sekretarki, a przecież chcecie się dodzwonić do nas, prawda? No, jak więc ktoś, już, odblokowane.
1: Jak ktoś chce mnie na przykład przestraszyć, żebym sobie poszedł, nie? To mówi kij ci w oko.
0: I ty już odwracasz się i idziesz. Dobra. Czy macie jakieś nietypowe lęki? Dajcie.

0: Nie, no ta kaseta z lat 2001-2002. Może trzy to było, mi się kojarzy.
1: To fajny kawałek.
0: Miałem całą kasetę, ich troje i ten utwór właśnie był. No to chyba jedna płyta, bo jeden album był zgrany. Nie, zgrany, bo to się wtedy zgrywało z magnetofonu na magnetofon.
1: Po trzy razy na jedną kasetę się jedną piosenkę
0: nagrywało.
1: Im
0: więcej zgrywałeś, tym gorsza jakość tam później była.
1: Tak, ale to jakość nie była wtedy najważniejsza.
0: Dobra, ale nie
1: 19:20 po szóstej, moi drodzy, dzisiaj o lękach rozmawiamy. Ja się boję, jak ktoś sobie coś do oka wsadza, a Violeta się boi, jak?
0: Cześć, Wiolu.
2: Cześć.
0: Masz nietypowy lęk, prawda?
2: Bardzo nietypowy.
0: No, słuchamy.
2: Jestem kierowcą, bo dojeżdżam do pracy. Mm-hmm. I moim lękiem jest lęk przed badaniem alkomatem.
1: Nie lubisz dmuchać w balonik, tak zwany,
0: nie,
1: tak?
0: Nie ma już baloników. To,
1: no,
0: już,
1: to się tak mówi, wiesz.
0: No potocznie.
2: Właśnie ten taki odległościowy.
1: No właśnie, bo chciałem się zapytać dokładnie, przed którym alkomatem się bardziej boisz. Rozumiem,
2: przed tym odległościowym.
0: Tym, co trzeba tak dmuchnąć z daleka.
1: Ta żółta pałka,
0: tam
1: tak?
0: Tam się świeci na zielono albo na czerwono.
1: A wiesz, że ja też mam przed tym trochę lęk? Bo ja na przykład mam taki detergent do rąk na bazie alkoholu w samochodzie, prawda? Mam spryskiwacz do szyb. Jak sobie sprysknę, to tak jakbym wyszedł w piątek po dobrej imprezie,
0: to
1: nie?
0: To właśnie. Nie? I jeszcze teraz, jak masz dziurkę w szybie coś do buzi.
1: I weź, że jak cię teraz schaltują. Przecież tam będzie te wszystkie lampki na czerwono, to one po prostu się będą przez cały miesiąc spaliły.
0: Albo jakiegoś mocniejszego takiego mentolowego cukierka
1: zjesz, nie? No, to rzeczywiście, no jest ten lęk. Rzeczywiście.
2: No dla mnie to jest po prostu trauma, bo ja nie piję alkoholu w ogóle.
0: Aha.
2: A dlaczego się boję, nie wiem.
0: No właśnie, wiem, bo człowiek fermentuje od środka, no.
1: Możliwe, też tak
2: może.
0: A w pewnym wieku już fermentujemy od środka.
1: A jak często masz kontakt z taką, wiesz, tą...
0: Substancją.
1: Nie substancją, tylko tym.
0: A, no, alkomatem.
1: Alkomatem, no.
2: Powiem wam, że tam, gdzie dojeżdżam do pracy, dość często w poniedziałki jest tak zwany rękaw.
0: Okej. Okay.
2: Jak są jakieś długie weekendy,
0: no tak, sprawdzają,
2: nie wiem, koniec roku szkolnego, czy tam koniec wakacji. I ja już ten poniedziałek, gdzie wiem, że może to być, to po prostu...
1: I zmieniasz trasę.
0: Okej.
1: Okay. Znaczy wiesz co, jakbyś często...
2: Najlepiej zdalną wtedy wbrać.
1: Jakbyś często jeździła, to już się z tymi policjantami by się zaznajomiła. Oni by spojrzeli, pani Wioletka jedzie. Dobra, pani Wioletko, pani już dmuchała w zeszłym tygodniu.
0: Wiola, powiedz jeszcze, na jakiej trasie jeździsz? Skąd, dokąd?
2: Miejscowość Wełtyń do Gryfina.
0: Okej, okay, i na tej trasie dzisiaj stali, czy nie?
2: Nie.
0: Nie stali. No to już, jak ktoś by jechał podobnie.
2: To słyszeć po głosie, to ma...
0: Już jest radość, jest pięknie. Wiolu, dziękujemy ci ślicznie, wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2, 726-826-826, przypominamy, to nasz numer telefonu. SK2.
1: Albo Messenger, tam też można się zgłaszać. Dzisiaj rozmawiamy o waszych nietypowych lękach.

0: Bardzo dobra pora, 6:26 na to, żeby pobawić się w lekarza, więc zespół naukowców przebadał małże i okazało się, że małże są bogate w cenne składniki odżywcze dorównujące tłustym rybom. Badania potwierdziły, że małże wyróżniają się największym stężeniem żelaza, jodu, cynku i witaminy B12.
1: Niewyraźnie piszą ci lekarze, że nie mogłeś odczytać. Nie wiem, czy to się liczy. Chyba nie. Co prawda, małż nie jadam,
0: tak?
1: Ale mam w lodówce cztery perły.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września

0: Zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
7: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
6: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
7: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze przewaga chmur, do tego możliwe opady deszczu, większe lub mniejsze, ale praktycznie przez cały dzień warto mieć ze sobą parasol. Do tego dość silny wiatr, który będzie sprawiał, że i tak relatywnie niskie temperatury będą odczuwalne jako jeszcze niższe. Na razie od 7 do maksymalnie 10 stopni, po południu 12 kresek i to będzie dzisiejsze maksimum w Jeleniej Górze.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, a 6 zostało rannych. To po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. bloki, prywatne budynki i szpital położniczy. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. 5 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 34-latek wpadł w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał udostępniać konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw. Prokuratura oskarżyła go też o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Był poszukiwany od 2021 roku. Grozi mu 10 lat więzienia. Dar Młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni kilka najbliższych dni.

0: ale ważne, że się z rana zadzwoni. Jak się zapomni przed snem, to zawsze się potem przypomni. 20 minut zostało nam do godziny 7.
1: Jak rano dzwonisz, to czasami no... niebezpieczne jednak.
0: No różnie może być. Tak. Dobra, ale wrócimy jeszcze do tego tematu. Mamy nasz kącik, w którym sprawdzamy, co się działo w innych latach, ale tego samego dnia, który mamy dzisiaj. To się nazywa kącik odkurzający.
1: Gdyby działo się to w wieku XX, to bym powiedział, że w 1912, ale nie, bo to był 2012. I uwaga, wtedy to firma Faxon Technology Group, pracująca m.in. dla Apple'a, zawiesiła na jeden dzień produkcję w swym zakładzie w Chinach z powodu bójki, w której wzięło udział, bagatela, około 2000 pracowników.
0: 2000 pracowników.
1: Jakaś mała firemka pod miastem. Do zajść doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie fabryki w mieście Taiwan na północy Chin. Agencja Xinhua podaje, że sytuacja panowana dopiero po około 10 godzinach.
0: Czyli 2000 pracowników i 10 godzin. Bili się 10
1: tak,
0: godzin.
1: Ta polska agencja prasowa tak pisała 24 września 2012 roku.
0: Czyli ta bójka była w 2012, to już będzie 14 lat od tej bójki. Ciekawe, czy od tego czasu w Chinach coś się zmieniło.
1: No to znaczy powiem tak, moim zdaniem to nie była bójka, tylko to była integracja.
0: A czemu trwała aż 10 godzin?
1: Nie pytaj, co się dzieje na integracji, zostaje na integracji. Z tym, że czasami integracja zostaje też na twarzy, tak, nie? W tym przypadku konkretnie gdzieś tam pod okiem
0: tam,
1: pewnie
0: tam,
1: komuś
0: gdzie
1: została.
0: Masz najczulszy punkt. Tak, tam właśnie.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7. SMS-y wpadają na 72682686.
1: Witajcie! Tak się zaczyna SMS-y. Witajcie! Mój nietypowy lęk to pępki. Szczególnie takie wystające. Nie wolno ich dotykać, bo się rozwiążą. Pozdrawiam serdecznie. Ale coś w tym jest.
0: W sensie wypukły pępek, tak jak jest. Wystaje.
1: Ale no przecież to jest nienaturalne po prostu, jak pępek jest wypukły. Przecież to rzeczywiście może wylecieć coś z niego.
0: Wklęsły jest spoko. Wklęsły są paprochy, nie?
1: Oczywiście. I nudzi ci się, zawsze sobie coś wygrzebiesz, nie do roboty.
0: Mój młodszy synek Maroczek, tak? No. I już się nauczył, że warto tatusiowi tam pogrzebać, bo coś znajdzie.
1: A twój ma wklęsły czy wypukły?
0: Wszyscy mamy wklęsły.
1: Wszyscy macie,
0: wszyscy.
1: No.
0: Ale miałeś taką obawę też, jak dziecko się urodzi, jak chodziliście do ginekologa, a zobaczy pan tam, czy pępek będzie wklęsły czy wypukły.
1: Nie pomyślałam o tym. Dopiero później nie da się.
0: Podobno to genetyka. Nie przeskoczysz. Albo możesz mieć wklęsły, albo możesz mieć wypukły.
1: Dobrze, że nie jako kartkę wiązali.
0: Tak, są też telefony. Jakie macie lęki?
2: Witam. Moim największym lękiem to jest klaustrofobiczny lęk. Boję się małych, zamkniętych pomieszczeń. Przykładowo, wychodzę do sklepu monopolowego, sklep jest zamknięty i trauma gotowa. SK2.
1: Rafał z Łodzi, dziękujemy ci bardzo. Też się tego boimy.

0: słuchać.
1: A nas warto słuchać. Warto słuchać Eski 2 i Wajdy i Jarząbka, bo stówę chcemy rozdać. Jak zawsze po siódmej. Ściemnia się w Esce 2. Będzie nasza zabawa, do której już teraz można się zgłaszać.
2: I wiecie co? I to jest najlepsze, że my w tym momencie nie ściemniamy. Rzeczywiście, później będziemy ściemniać.
1: Tak, wy teraz mówimy prawdę.
2: I wy będziecie musieli później ocenić, który z nas ściemniał, a być może obydwaj ściemniamy. Tak czy inaczej, stówka do zgarnięcia, jeżeli wam się uda sprawić tak, że traficie, kto z nas ściemniał.
1: Jeśli jesteście dobrzy we ściemy, no to napiszcie nam jakoś ściemę i ściemą się zgłaszamy do naszej zabawy Ściemnia się.
2: 726-826-826, tam wysyłacie SMS-y. Można też przez Messengera, tylko zostawcie numer do siebie. SK

0: najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Po naprawdę słonecznej środzie, niestety dzisiaj będzie i chłodniej, i bardziej deszczowo, i do tego możemy spodziewać się sporej ilości chmur w Jeleniej Górze. Na razie umiarkowane zachmurzenie, miejscami nawet słonecznie i 7 stopni na termometrach. Słupek rtęci dziś podskoczy zaledwie do 12 kresek na plusie, do tego sporo chmur, do południa już będzie całkowicie zachmurzone niebo i przydadzą nam się parasole. Praktycznie przez cały dzień może kropić.
15: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Eksplozje było słychać także w Łódzku, niedaleko polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano polskie myśliwce. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakub, Rosja wydaje się głucha na apele o zakończenie eskalacji.
18: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
19: Sergiej,
18: wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi, dość tego.
19: Enough is enough.
18: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał:
20: chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
18: Na ten moment wiemy o 2 ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchu było słychać też w Łódzku na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
17: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
21: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
17: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Studenckie życie coraz droższe. Według raportu Związku Banków Polskich na utrzymanie trzeba wydać już ponad 4000 zł miesięcznie. Najwięcej pieniędzy studenci wydają na mieszkanie lub akademik.
22: SK2 Sport.
17: Kamil Grabara już po operacji. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Polak podziękował za wsparcie i wszystkie wiadomości. Czeka go około 7 miesięcy przerwy. W reprezentacji zastąpił go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista dziś zagra w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chinach. To pierwszy mecz od początku września i występu w US Open. A rywalem Hurkacza będzie Aleksander Szewczenko. Początek spotkania około godziny 11.
0: Dwie minuty po siódmej.
14: Pecha ma ten nasz Jan Urban. Pecha ma strasznego, że tak tych bramkarzy gubi, no.
0: No, ale bramkarzy zawsze mieliśmy dobrych. Jak nie będzie ten, to będzie następny,
14: oczywiście,
0: nie?
14: Oczywiście, że tak. No. Panie Janie, no, proszę się wybrać w piątek wieczorem, na przykład w Warszawie na Mazowiecką.
0: Tam jest dużo bramkarzy.
14: Tam jest Zagłębie Klubowe, tak jest.
22: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
14: Tylko nie w obuwiu sportowym.
0: A ja polecam Jarząbka panu Urbanowi.
14: Naprawdę?
0: Tak, gruby na bramkę.
14: Cholera, wiedziałem, że to powiesz.

0: Zapytaj mnie.
1: Dziękujemy Sarsie za tą jeszcze pachnącą świeżością piosenkę. 9 minut po 7. Wesce 2 teraz o systemie kaucyjnym.
2: Lizbona, to jest Portugalia. To jest tam, gdzie się urodził Cristiano Ronaldo. Chciałem
1: tak,
2: powiedzieć.
1: No i w takim kraju, w którym się urodził Cristiano Ronaldo, takie rzeczy.
2: Burmistrz Lizbony, pan Carlos Moedas. No tak, zaapelował do rządu o wycofanie się z obowiązującego od nich od kwietnia systemu kaucyjnego.
1: A to Moedas.
2: No, czyli wiecie, kupujecie picie w tym, w sklepie, a butelkę trzeba zwrócić. I w Lizbonie im się to nie podoba.
1: Nie podoba, bo u nas jest 50 groszy, to tam jest pewnie 50 centów.
2: Tak czy inaczej.
1: To jest 4 razy tyle.
2: Pan Moedas twierdzi, że przez to w stolicy zapanował chaos.
1: No.
2: Że doszło nawet do kradzieży butelek. Ludzie okradają butelkomaty, wybierają puste, plastikowe butelki, wyobraźcie sobie. No i pan Carlos twierdzi, że nie, no to zrezygnujmy z tego, no nie róbmy jaj, no nie róbmy cyrku, no.
1: Przecież takie wygrzebywanie ze śmieci butelki to czysty zysk. To jest realna kasa. Czy ty wiesz, co się stanie, jak oni zrezygnują z tych butelkomatów?
2: No jak to co, no pewnie będą wtedy pieniądze, no, przepalać, no.
3: SK2.
1: Ale tam jest ciepło.
2: Na co zrobić z butelką innego, no.
1: Ciekawe, czy mają piece kaflowe.

0: daj mi znak.
1: 16 minut po godzinie 7. Dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale to tak naprawdę nie o tym, to też już była ściema. Bo to o naszej nowej zabawie. Kto ściemnia? Kto ściemnia? Ściemnia Jarząbek, ściemnia Wajda, czy ściemniamy... Oboje. To zadanie.
3: Albo obaj nawet.
1: Albo nawet obaj, albo obydwaj.
3: Zawsze mam z tym problem, wiesz? Żeby to dobrze powiedzieć.
1: Ja słyszałem, że oboje to są w filharmonii kiedyś. Tak jest sformułowanie.
3: Ana poje w sklepie.
1: Ania dzisiaj będzie zgadywała, kto.
3: No, kto ściemnia.
1: Kto ściemnia, no. Cześć, Aniu.
4: Cześć.
1: Proste jak budowa cepa. Jedno sformułowanie mówi Jarząbek, jedno sformułowanie mówi Wajda. I masz odgadnąć, kto z nas ściemnia. Możemy też ściemniać, jak już wspomnieliśmy, oboje.
3: Które albo są, obaj,
1: które
3: albo
1: są,
3: obydwaj.
1: Które są w filharmonii. Jasne?
4: Jasne.
1: Dobra, jak powiemy obydwa stwierdzenia, to zadajemy pytanie, kto ściemnia i masz na odpowiedź 3 sekundy. Jasne?
4: Jasne.
1: Zgadniesz, no to stuwa jest twoja.
3: Dobra, no to Jarząbku, czyń swoją powinność, czyli ja. I już ci czytam dzisiejsze zdanie przysługujące mi. Uważaj, większość alkoholu z organizmu jest wydalana z moczem i potem.
1: Teraz ja, czyli Wajda. Nintendo zostało założone w XIX wieku. Kto ściemnia?
3: Pierwszy ściemnia, tak?
1: No, pierwszy powiedziałeś, tak?
3: Pierwszy ściemnia.
1: Czyli, że ściemnia Jarząbek.
3: Tak?
4: Tak.
1: No to uwaga, sprawdzamy. Jest! Zgadłaś! Stuwa jest twoja!
3: Proszę, jaki zarobek szybki, łatwy i przyjemny. Rzeczywiście.
1: A skąd ty to wiesz, Aniu?
4: Ja jutro do pracy nie pójdę chyba.
1: Ale Ania, skąd ty to wiesz, że większość alkoholu z organizmu jest wydalana? Że nie jest wydalana?
4: Właśnie nie, bo jestem niepijąca, strzelałam.
3: To ja tylko powiem, dobra, że tylko 2-10% alkoholu opuszcza ciało przez pot i mocz, a reszta, ponad 90%, jest metabolizowana przez wątrobę.
1: A ja chciałem ciekawostkę o tym Nintendo powiedzieć, bo ja mówiłem prawdę. Rzeczywiście firma Nintendo powstała w XIX wieku, bo w 1889 roku, a początkowo produkowała tradycyjne japońskie karty do gry.
3: Czyli zanim zaczęła konsolę produkować, to produkowała karty
1: do gry. No. Proszę bardzo.
3: Kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Kto gra w ściemnia się, ten ma stówkę z rana.
1: Tak jak Ania. No. Pozdrawiamy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Polsce elektrowni atomowej w gminie Choszczewo, województwo pomorskie. Mhm. I ta elektrownia ma powstać już, uwaga, uwaga, niedługo, bo zaledwie za 10 lat.
1: Naprawdę? W 2036 roku?
0: Tak, piszą, przecież nie kłamaliby,
1: no, ale czekaj, pierwsze założenia były takie, że rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Żarnowcu w 1982 roku.
0: Później mieliśmy ją skończyć w latach 90.
1: Tak, pierwszy blok miał zostać uruchomiony na przełomie.
0: W 2010 miała już być później
1: tak,
0: elektrownia.
1: Tak, później miała być w 2015.
0: I teraz ma być w 2030.
1: Nie, jeszcze
0: prawda?
1: Po drodze było, że obiecali, że w 20 jeszcze będzie gotowa.
0: A jeszcze, później, 20, tak.
1: Jeszcze był później po drodze 24 obiecali, że będzie
0: czyli
1: elektrownia.
0: Czyli to jest taki ten cykl 10-letni.
1: Później obiecali, że w 2033. Teraz słyszymy, że obiecują, że w 2036.
0: Z tymi elektrowniami jest jak z facetem, no. Jak obiecali, że będzie elektrownia, to będzie elektrownia.
1: Nie trzeba przypominać co 10 lat.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy.

0: 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Dzisiaj w Jeleniej Górze sporo chmur i raczej deszcz. Do tego 12 stopni to maksimum. W piątek już zacznie się nieco wypogadzać. Temperatury wzrosną, co prawda zaledwie do 13 stopni, a nad naszymi głowami cały czas będą dominować chmury, jednak już bez deszczu. W weekend bardzo ładna pogoda. Jak na razie słonecznie i z temperaturami od 18 do 21 kresek w plusie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększa m.in. niezdrowy styl życia, brak aktywności czy niezdrowa dieta. Rekordowa cena za kubek z muminkami. Anonimowy nabywca zapłacił za niego ponad 46 tysięcy euro. To prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z bohaterami muminków. Kubek był tylko testową wersją i nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży.

0: No tak, tak tam śpiewali, chuchali, dmuchali w tej Ajszy. Dobrze, dobrze. To też jest zaleta najlepszych polskich hitów. To trzeba umieć chuchać, dmuchać, prawda? 38 po siódmej, pora na to, co dobre, to co znamy, to co było kiedyś.
1: To stare po prostu.
0: Odkurzający.
1: A dzisiaj, niektóre rzeczy stare to dobra. No.
0: Dzisiaj bardzo stare, już ćwierćwiecze minęło. AWS i UW zapłaciły najwyższą polityczną cenę za reformy, które były w Polsce bardzo potrzebne. Skomentował wynik niedzielnych wyborów ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a pisała o tym Polska Agencja Prasowa 24 września 2001 roku.
1: No to ciekawe, ile oni zapłacili za te reformy. Nie wiem, ja wczoraj byłem na bazarze, reformy idą po 20 zł. Opłaca się bardziej niż bokserki. 2. 2.

0: Gorąco się zrobiło, że dzwonią na straż pożarną Igo Mrozu, Vito Bambino i ich supermoce na 11 minut przed 8. Tu SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie.
1: Lubimy rekordy i teraz o takim rekordzie chcemy wam się też opowiedzieć, żebyście też polubili rekordy w Szkocji. Znajduje się najwyższy żywopłot świata, wyobraźcie
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, rośnie od niemal 300 lat przy szkockiej drodze A93. Średnio ten żywopłot ma 30 metrów wysokości i został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako ten najwyższy na świecie.
1: Tylko że utrzymanie takiej unikalnej atrakcji turystycznej to jest dość kosztowne wyzwanie. Ostatnie przycinanie w 2019 roku kosztowało, uwaga, 90 tysięcy funtów i trwało 6 tygodni oni go strzygli.
0: To ja bym jednak zmierzył, czy rekord tego żywopłotu nie jest gdzieś w Polsce. Wystarczy się przejechać gdzieś, gdzie sąsiedzi się nie lubią.
1: Tam będą największe tuje świata.
2: SK2.

0: A czy wy wiecie, to się okaże dopiero po godzinie 8. Czy macie wiedzę na państwa miasto? Jeśli tak, to zapraszamy. Zagramy sobie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Po 8 od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, żeśmy sobie teraz rozmawiali o skrzyniach biegów.
0: Nie w samochodach.
1: W samochodach, no. Prawda? Wiecie, jak to się człowiek się nowych rzeczy dowiaduje. Na przykład ja się dowiedziałam, że nie wolno zostawiać samochodu z automatyczną skrzynią biegu na biegu.
0: Na samym P.
1: Na samym P, ponieważ no się
0: czuje skrzynia biegów. Skrzynia. Tak, trzeba zawsze ręczny zaciągnąć.
1: I to jest taka nauka na dzisiaj, którą dostałem, prawda? A jaką wy nauczkę dostaliście dzisiaj, dajcie znać. SK2

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Dzisiaj w Wielkiej Górze sporo chmur, do tego maksymalnie 12 stopni powyżej zera. Chmury będą też w pozostałych częściach kotliny. W Jakuszycach do 8 stopni, w Karpaczu do 10, na Śnieżce do 4 kresek. Wszędzie dzisiaj warto mieć ze sobą parasol. Jutro dalej może kropić nieco wyżej w górach, w Wielkiej Górze już bez deszczu i cały czas 12-13 stopni. Od soboty polepszenie pogody.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Co udało ci się ustalić?
15: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
14: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Tę stację eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu w Ukrainie. A na miejscu cały czas pracuje ABW i do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z czasów rządu Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. odpowiadali za kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
16: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
17: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
16: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
14: Polacy coraz częściej wybierają LPG. Ceny paliw rosną, a razem z nimi zainteresowanie instalacjami gazowymi. Na montaż LPG decydują się nawet kierowcy, którzy wcześniej byli przeciwni temu rozwiązaniu, mówi Piotr Zarchi z Energy Gas Polska.
0: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
14: A gaz wciąż bardziej opłacalny dla kierowców. Benzyna może kosztować ponad 8 zł, diesel nawet 9,30. LPG też drożeje, ale nadal jest o połowę tańszy od benzyny.
11: SK2 Sport.
14: Startuje piłkarska Liga Narodów. Dziś pierwszy dzień i od razu hit. Holandia zagra w Amsterdamie z Niemcami. Biało-czerwoni po raz pierwszy wystąpią w dywizji B. Jutro zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Dzień przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polka dziś miała zagrać debla w Singapurze, ale jej partnerka Barbora Krejcikowa wycofała się z powodu kontuzji. Jutro Chwalińską czeka ćwierćfinał singla z Elise Mertens.
18: Jejku, kochany, jak mi się miło zrobiło.
19: Że?
18: Sztuczna inteligencja, wiesz co ona nasz pisze?
19: Co?
18: Wajda i Jarząbek. Ich audycja zbiera pozytywne and energetyczne komentarze w mediach społecznościowych za pozytywną atmosferę na rozpoczęcie dnia.
19: Proszę. Czy bardzo.
20: Już nigdy na niej nie powiem, że to jest sztuczna inteligencja. To jest prawdziwa inteligencja.
11: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
18: Jak chcecie nam też posłodzić, to ja mam gorzką kawę, przyjmę każdą tonę cukru.
20: Poczekaj, a podziękowałeś sztucznej inteligencji? Bo a, jak będzie bunt maszyn, to wiesz, to...
18: Dziękuję.
20: No, to ona kiedyś się zemści, jak nie podziękujesz. 3,5 minuty po 8.
18: Wiesz, co napisała? Cała przyjemność po mojej stronie.
20: No, jesteś już chroniony za te 50 lat.

0: Prawie 9 minut po 8. Słuchajcie, UOKiK nałożył niemal 2 miliony kary na jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
1: Tak, niedopuszczalna jest praktyka, w której handlowcy bez wyraźnej zgody dopisują do umowy dodatkowe płatne usługi, stwierdził prezes urzędu.
0: Pan prezes to się chyba z choinki urwał. Przecież właśnie na tym polega małżeństwo.
1: No właśnie, teraz pytanie. Czy ślub można zgłosić do UOKiK-u?

0: 14, prawie 15 minut po godzinie 8. Dzisiaj bliźniaczki będą grały.
1: Tak. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Imienne bliźniaczki. Dwie Anety się spotkały. Jedna z Ostrołęki, druga z Pacanowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dwa dzień dobry, dobrze. Dwie Anety, dwa dzień dobry, to się wszystko zgadza. Drogie panie, przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto tych punktów ma więcej, zgarnia prezent marzeń. Jokery są na kole, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze. Pierwsza będzie Aneta z Ostrołęki.
6: Czy w prawo, czy w lewo?
4: Prawo.
0: Oby nie było dogrywki. No. Dobra, litera W. W jak wiosło. W jak wiosło, 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
4: Watykan.
6: Miasto.
4: Wejherowo.
6: Znana postać.
4: Wokulski.
6: Roślina.
4: Winogrona.
6: Kolor.
4: Wielokolorowy.
6: Zawód?
0: Już po czasie będzie ten zawód.
6: Wielokolorowy.
0: Oj, nie wiem.
6: Oj, ten wielokolor. Wiem, że to chciałaś przycwaniaczyć, ale to czekaj. Kolor. Bo może jest, no, zobaczymy. No.
0: Bo tak to nie mam zastrzeżeń w sumie.
6: No, tutaj nie mógł tego, niestety. Nie, no bo to jest coś, co się składa z trzech kolorów.
0: Anetko. No. Cztery punkty lecą do Ostrołęki. Zobaczymy, ile punktów poleci do Pacanowa. Anetko, druga w prawo, w lewo?
5: W prawo,
0: proszę bardzo.
6: Ojejku, ale głośno. Wrzosowy mogła powiedzieć.
0: Wrzosowy, no.
6: Prawda?
0: Wrzosowy.
6: No teraz taki cwaniak jestem, bo już jest, no spokojnie.
0: Trzecia litera alfabetu.
6: A,
0: na tej literze się zatrzymało, czyli litera C. Litera C, Aneto, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Czechy.
0: Jeszcze raz.
5: Czechy.
0: Miasto.
5: Częstochowa.
0: Tytuł filmu.
5: Chłopi.
0: Imię.
5: Cezary.
0: Roślina.
5: Cebula.
0: Potrawa.
6: Cebula też mogłeś powiedzieć, no.
0: Dobra, już po czasie.
6: Czekaj, bo ja tutaj miałem ten film, jaki to był film?
0: Film, poczekaj.
5: Chłopi.
6: No tak, no, byli chłopi, były baby.
0: Musiałem się zastanowić, bo tak mnie zaskoczyłeś. Patrzę, chłopi.
6: No, chłopi.
0: Chłopi, jest film chłopi, adaptacja. Raz, dwa, trzy, cztery, rzutem na taśmę bym powiedział. Prezent marzeń leci do Pacanowa, tam gdzie kozy kują.
6: Brawo.
0: Aneta, cieszysz się, nie cieszysz się?
6: Aneta zestresowana.
0: Pomimo, że zasięg urywa, to jest sztuka.
6: Ale grać w tej Aneta zestresowana byłaś, co?
5: Byłam.
0: Dobrze, wszystko wiemy. A Ostrołęka zestresowana, czy nie?
4: Dużo bardziej niż jak się słucha.
0: Okej, ale brzmisz jakby stoicki spokój w tobie
6: tak, jest,
0: panował.
6: Tak, jest,
0: Anetko tak. Z Ostrołęki do ciebie piękne nagrody, pocieszenia lecą od Radia SK2. Dziękujemy bliźniaczkom imiennym, Anetkom. Czekamy na kolejne zgłoszenia już jutro po 8:00 też zagramy.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jak się patrzy w lustro o tej porze, ciężko to stwierdzić, że się jest sobą, no ale potem to wszystko jakoś tak magicznym ruchem ręki wraca do normy.
1: Tak zwana tapeta na twarz i do przodu,
0: prawda? Tego się trzymajmy. No i nie tylko, czasami łyk kawy wystarczy, już jest dobrze. Mam nadzieję, że już jesteście po. 24 minuty po 8.
1: Jest kolejna afera. Afera z Ministerstwem Rolnictwa w roli głównej. Otóż we wtorkowy wieczór w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się pokaz mody. I organizatorzy wydarzenia wynajęli miejsce na komercyjny pokaz i ta sytuacja spotkała się z krytyką niektórych polityków opozycji, którzy twierdzili, no jak to tak? Jak można tak święty budynek, taką świątynię wiejską przemienić na jakiś pokaz mody?

0: Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Do weekendu w stolicy Karkonoszy możemy spodziewać się temperatur do 12 stopni maksymalnie. Do tego dzisiaj i jutro raczej spore zachmurzenie. Dziś mogą się przydawać parasole, bo będzie kropić. W weekend w całym regionie pojawią się zarówno wyższe temperatury do 18 stopni w Jeleniej Górze i do 10 na Śnieżce, a także raczej bezchmurne i bardzo słoneczne niebo. Najcieplej prawdopodobnie w niedzielę.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wybuch butli z gazem pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Wybuch uszkodził ścianę domu. Na miejscu

0: pracuje 8 zastępów straży i śmigłowiec LPR. Są też duże utrudnienia na drodze między Tarnowem a Tuchowem. Nowy dowódca polskich wojsk dronowych, generał brygady Witold Bartoszek, zastąpił na stanowisku generała Mirosława Bodnara. Media informowały, że zmiana może mieć związek z niezadowoleniem MON-u z wdrażania dronów. Resort obrony przedstawia jednak inną wersję. Po ponad 30 latach oczekiwania ruszają przygotowania do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Nowa trasa połączy istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. To ma ułatwić mieszkańcom i turystom dojazd na stok.
1: Sama kolej Krynica Ekspres to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
0: Mówi Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
2: 100% polskich hitów.

0: 8:37, więc jest dzwonek oznaczający podróż w czasie. Kolejny kącik odkurzający, przypadający na dziś, czyli co się działo tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest na czasie, bo to się rokrocznie powtarza, znaczy to zgromadzenie się powtarza rokrocznie, ale tu sytuacja z 2013 roku.
1: Prezydent USA. Kto jest prezydentem USA?
0: Teraz Donald Trump.
1: Wszyscy wiemy, a kto był? Na przykład był Barack Obama. I teraz tak, Barack Obama wyznał w poniedziałek, że rzucił palenie ze strachu przed swoją żoną Michelle. Nieoficjalną rozmowę prezydenta z jednym z urzędników ONZ przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku wyłapały włączone telewizyjne mikrofony, podała Polska Agencja Prasowa 24 września 2013 roku. A taki był odważny.
0: No i właśnie do tamtej pory, do 24 września 2013 roku, wszyscy myśleli, że najpotężniejszym człowiekiem świata jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale zapominali, że nawet prezydent USA też ma żonę.
1: I co, może rzucić palenie, jak masz taką żonę?
2: Jest weekend!
0: Jest weekend!
2: Jeszcze jak!

0: Ach, te wilki, które wyją z rana, jak my je lubimy. 11 minut zostało do godziny 9. Słuchajcie, o piłce nożnej, ale nie do końca teraz, bo do niecodziennego zdarzenia doszło podczas powrotu. Jest taki klub w Hiszpanii, Real Valladolid. O, bo to dwa ly to się, że tak i, nie? Valladolid, tak. I ten Real wracał sobie z wyjazdowego meczu. Oni grali z Ceutą. I wracali z tej...
1: A wiecie, co się na Ceucie dzieje?
0: Cicho. Wracali z tej Ceuty, po 100 kilometrach podróży zorientowali się, że mają pasażera na gapę. Okazał się nim migrant z Maroka, który ukrył się w podwoziu autokaru. I tutaj jest cytat. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z czymś podobnym. Tak mówi wiceprezes tej drużyny.
1: A tam migrant. A skąd wiadomo, że na przykład nie kupił biletu na mecz i w bilecie był kolejny bilet na przykład na przejazd samochodem?
0: Na przykład.
1: Może to jest jakiś zagorzały kibic tego zespołu, który za tą swoją drużyną pojedzie dosłownie wszędzie, a dokładnie nawet przez 100 kilometrów i to jeszcze pod autobusem, trzeba docenić.
0: Mam wrażenie, że to jest największy transfer tego roku w La Liga.

0: Agnieszka Chylińska brzmi, jakby się niczego nie bała.
1: Niczego?
0: Niczego.
1: Niczego?
0: To jest kobieta nie bojąca się niczego.
1: Bez lęków, żadnych.
0: Bez lęków.
1: Tak myślisz. Nie dzisiaj, to co my.
0: Tak, my dzisiaj o tych naszych lękach rozmawiamy. Ja to się boję, jak ktoś komuś coś wkłada do oka. To jest
1: nie,
0: straszne
1: tobie.
0: Dla mnie.
1: Jak tobie ktoś
0: mnie,
1: coś
0: albo
1: do
0: ktoś
1: oka.
0: Komuś też może wkładać.
1: To jeszcze raz popatrz, jak dotykam gałki ocznej.
0: Palec od tego oka. Daleko,
1: mówię,
0: daleko.
1: Nie mógłbyś być kobietą i pozdrawiamy wszystkie stylistki rzęs, bo dzisiaj takie święto jest też w kalendarzu. Wszystkie stylistki, które muszą się z takimi jarząbkami w wersji żeńskiej mierzyć.
0: Drogie panie, jesteście naprawdę wielkie, że nie boicie się sobie robić tego na oczach. No
1: dobra,
0: dobrze,
1: ale lęki są inne, też różne.
0: Czego się wy boicie?
1: Słuchamy.
2: Krzysztof z tej strony, chciałem wszystkich serdecznie od razu pozdrawić, a o nietypowych lękach.
1: No.
2: To jeżeli ktoś puka do mnie o 6 rano równej, serdecznie pozdrawiam wszystkich.
1: ABW, CBA, pozdrawiamy.
0: Tak. Nie, ogólnie jak ktoś puka o 6 rano, to jest nieładne.
1: Nie, ale...
0: Bo to słychać, bo to się niesie przez ścianę.
1: To tak, a z drugiej strony już jest spoko, fajnie.
0: Bo teraz już jest 9,
1: już
0: teraz,
1: prawie 9.
0: Teraz można pukać.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Dzisiaj w Jeleniej Górze sporo chmur i raczej deszcz. Do tego 12 stopni to maksimum. W piątek już zacznie się nieco wypogadzać. Temperatury wzrosną, co prawda zaledwie do 13 stopni, a nad naszymi głowami cały czas będą dominować chmury, jednak już bez deszczu. W weekend bardzo ładna pogoda. Jak na razie słonecznie i z temperaturami od 18 do 21 kresek w plusie.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracuje ABW. Wracamy do pożaru stacji Starling w Woli Krabowskiej koło Grójca. Według strażaków ogień został podłożony. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym elemencie wojny hybrydowej. Sprawą zajmują się teraz służby. To sprawa, nad którą bardzo intensywnie pracujemy, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny. Nie bagatelizujemy tego, co było przyczyną pożaru. Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy.
7: Akcja strażaków zakończyła się o 4 nad ranem. To była niespokojna noc dla mieszkańców okolicy. Jak mówi pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w miejscowości widać więcej patroli policji.
9: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu. Teraz kręci się dużo policji. Legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
7: Dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Jak przekazał minister Marcin Przydacz, politycy rozmawiali w cztery oczy podczas powitalnej recepcji w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
10: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
7: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmowa dotyczyła także inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Dodajmy, Donald Trump mówił w ubiegłym tygodniu o postępach w sprawie stałej bazy armii USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział też, że wkrótce ma zostać ogłoszona jej lokalizacja. Fioletowy marsz dla pamięci w Szczecinku w Zachodniopomorskiem. Blisko 200 seniorów przeszło ulicami miasta, zwracając uwagę na problem choroby Alzheimera. Wrzesień jest miesiącem świadomości tej choroby.
11: Żeby nie starzeć się, żeby pamiętać, jak jesteśmy młodzi, wiecznie, ciągle młodzi.
12: Żeby nie być samym w domu, żeby nie siedzieć, trzeba z ludźmi i na wyjście. Przede wszystkim to wyjście z domu.
7: A w Polsce z Alzheimerem zmaga się niemal 500 tysięcy osób.
13: SK2.
4: RMFFA News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz. Uwaga na atrakcyjne ceny opału. Jeleniogórska policja ostrzega. Zbliżający się sezon grzewczy staje się okazją dla oszustów. Przekonali się o tym m.in. dwaj mieszkańcy gminy Kobierzyce czy 29-letni mieszkaniec Pietrzychowic. Schemat był taki sam. Atrakcyjna cena na portalu ogłoszeniowym, przelew i urwanie kontaktu ze strony sprzedającego. Rowerowy Bieg Piastów rusza już w ten weekend z Polany Jakuszyckiej. Czekają trasy od 20 do 100 km. Zapisy nawet w dniu zawodów, a szczegóły na biegpiastów.pl.
13: 4 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę wam właśnie takie grać. Jeśli jeszcze nie wypiliście kawy, to polecam, bo dzisiaj poranek może być ciężki dla wielu z was. A ja już teraz gram. Kasia Kowalska i Spowiedź. Zapraszam.
14: No

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Mrozu, Sun and Grace, nic do stracenia, tak wam gramy 22 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że większość z was zapewne jest już w pracy, ale są tacy, którzy do tej pracy idą zdecydowanie później i mogą sobie pozwolić na poranne lenistwo. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, no wiadomo, śniadanie trzeba zjeść. I mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i okazuje się, że jesienią ten nasz jadłospis powinien się nieco zmienić. Dlaczego? Bo wtedy nasz organizm potrzebuje więcej ciepłego, więcej rzeczy, które mogą nas uodpornić. I tak, uwaga moi drodzy, powinniśmy poranek zaczynać od ciepłej wody z cytryną i imbirem. To jest pierwsza porada od ekspertów, ale druga jest taka, żeby zjeść właśnie śniadanie na ciepło. Na przykład szakszukę albo tosty z awokado i jajkiem w koszulce, ewentualnie omleta na słodko. Ale ciepłe jak najbardziej wskazane. No to co? Wy robicie śniadanie, pijecie sobie do tego kawę, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lady Punk i Sztuka Latania. SK2.

0: Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów 18 minut przed godziną 10. Moi drodzy, ja wam tutaj wspominałam o diecie, o jedzeniu, o tym, jak bardzo ważne jest śniadanie, szczególnie jesienią, że powinniśmy pić jednak szklankę wody z cytryną i z imbirem, ale dostałam tutaj zdjęcie od Zosi, która wysłała mi przepiękne ciasto ze śliwkami kruche, wygląda znakomicie. No dobrze, no to zróbmy tak. Najpierw zdrowe śniadanie, ciepłe, woda z cytryną i z imbirem, a później kawa i ciacho i do tego najlepsze polskie hity. A takie będą Sylwia Grzeszczak i tamta dziewczyna już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Lanbery i Ostatni Most to też ostatni numer przed godziną 10. O 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Pytacie, kiedy będzie Oskar Cyms? To będzie właśnie po godzinie 10 z najnowszym numerem Bez Końca, więc zostańcie z nami.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
1: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj chmur, do tego może trochę padać. Nie będzie to mocny deszcz, ale jednak warto wziąć parasol albo chociażby przeciwdeszczową kurtkę. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 12-13 stopni w Jeleniej Górze i te temperatury już teraz mamy na termometrach. Jeżeli chodzi o popołudnie, może pojawić się nieco więcej słońca. Jutro już bez deszczu, a w weekend ocieplenie i dość słonecznie.
11: Jest 10, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o sprawę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Grobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
12: Tak, jestem, dzień dobry.
11: Czego się dowiedziałeś?
12: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
13: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
12: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
14: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
12: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
11: A relacja nawał Kuba Krzyżak. Trzy osoby trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Przeromb w Łódzkiem.
15: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
11: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Prokuratura zarzuca im m.in. wyrządzenie szkód finansowych i poświadczenie nieprawdy. Według CBA były dyrektor miał używać służbowych kart do prywatnych wydatków.
9: K2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. Mundurowi szykują zbiórkę. Oddaj krew, podziel się życiem. To honorowa akcja donacji. W Jeleniej Górze tym razem specjalny krwiobus zaparkuje na terenie Komendy Miejskiej Policji. Obecność zapowiadają policjanci, strażacy i strażnicy miejscy, ale dołączyć może każdy. Już jutro od 9 do 13. Vitamineo zagra na własnym parkiecie. Po raz pierwszy w tym sezonie Jeleniogórzanki przed własną publicznością zawalczą o punkty. Tym razem przeciwko SPR Kępno. Niedziela, godzina 13, hala przy Złotniczej.
0: 2,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No, jest taka pora, że rzeczywiście człowiek może zrobić się senny, ale przychodzi z pomocą kawa i najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow i Taco Hemingway z numerem Supro. To już teraz Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Manam, po to jesteś na świecie, 14,5 minuty po godzinie 10. No właśnie, po to jesteś na świecie, może, żeby na przykład zbierać grzyby. Dzisiaj 24 dzień września, obchodzimy Dzień Grzyba, no i okazuje się, że to grzybobranie to wcale nie jest takie złe. O ile oczywiście znamy się na tych grzybach i wybieramy mądrze grzyby jadalne. Ale co daje nam grzybobranie? Grzybobranie to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek psychiczny, ale też satysfakcja z poszukiwania, jedzenie, oczywiście pyszne grzybki, na przykład marynowane, ale także kontakt z naturą. Warto wybrać się na grzybobranie w najbliższy weekend, jako że pogoda naprawdę sprzyja temu, żeby grzyby rosły, bo trochę pada, trochę świeci słońce, jest naprawdę nieźle, no ale wiem też, że patrząc po mediach społecznościowych, naprawdę wiele osób już na tym grzybobraniu było. Więc moi drodzy, czekam na wasze zdjęcia z ostatniego grzybobrania. Pochwalcie się, wysyłajcie na Messengerze Radia SK2, jak wyglądały wasze zbiory, no bo kto po grzybobraniu nie zrobił zdjęcia koszyka. No oczywiście.

0: Patrycja Markowska i drogi kolego. Tak wam gramy w Radiu SK2, 25 minut po godzinie 10, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1967, bo to właśnie wtedy powstał ten przełomowy protest song skomponowany i zaśpiewany przez Czesława Niemena. No, rzeczywiście stał się pierwszym w Polsce albumem, który był nagrodzony złotą płytą. Dziwny jest ten świat. Jakże aktualny, choć minęło już lat, już kilka lat od jego powstania, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, ale on jest cały czas aktualny. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen już teraz w Radiu SK2.

0: Ci dobrze, nie?
1: Bro i wychowane w Polsce, rzeczywiście my również Polskę bardzo kochamy i gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Tak się składa, że pytałam was, jak wygląda sytuacja w lasach, jak wyglądało wasze ostatnie grzybobranie i dostałam kilka zdjęć, powiem szczerze, wiklinowe koszyki pełne, zwykłe wiadra też pełne grzybów, zarówno prawdziwków, jak i podgrzybków. Wygląda to znakomicie, ale dostaliśmy też ważną informację od Karola i właśnie warto o tym przypomnieć, moi drodzy, że jeżeli nie jesteście pewni z waszych zbiorów podczas grzybobrania, to można udać się do najbliższego sanepidu. Tam bezpłatnie mogą wam te grzyby sprawdzić. A my bezpłatnie też gramy wam najlepsze polskie hity. Tak się składa, Kasia Cerekwicka i SOS. To już za chwilę, oby tego SOS nikt nie potrzebował i nie musiał krzyczeć.
2: SK2. Reklama.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Nasza playlista zdecydowanie podpowiada. Oddział zamknięty i obudź się. Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził, bądź próbował, ale obudzić się nie może, to polecam kawę. Idealnie się składa, bo wy napijecie się kawy, a ja za chwilę będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Lanberry, ale będzie też Szymon Wydra i Carpe Diem.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
23: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
22: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
23: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. akademiata.pl. I po reklamie.
24: Dzisiaj w Jeleniej Górze trochę będzie kropić, trochę będzie padać, ale jest też szansa na słońce, które przebije się pomiędzy chmurami. Jednak nastawiajcie się raczej na deszczowy czwartek. Temperatury w okolicach 12 stopni będą utrzymywać się praktycznie przez cały dzień do późnego popołudnia. Wieczorem zejdziemy na 10 kresek powyżej zera. Jutro piątkowe 14 stopni na plusie, do tego i bez deszczu.
0: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Grubowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
1: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlega, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
0: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. W Piotrkowie Trybunalskim stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono zakaz jazdy tymi pojazdami. Więcej o tym Rafał Rożycki.
3: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
6: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
3: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
12: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
3: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
0: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też m.in. Łódź i Bełchatów. Mikołaj Marczyk z rekordem Guinnessa. Kierowca rajdowy pokonał 1338 km seryjnym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Wyruszył z Zakopanego, a swoją trasę zakończył na Helu.
25: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord samochodu elektrycznego został pobity o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać, jak szybko rozwija się technologia samochodów elektrycznych.
26: K2 News. Jelenia Góra.
27: Błażej Stachewicz kilkanaście miesięcy ukrywał się przed policją. Wpadł w Szklarskiej Porębie. 47-latek z powiatu karkonoskiego był poszukiwany za włamanie do restauracji w Karpaczu. Ale nie tylko. Poszukiwała go również niemiecka policja.
28: Mężczyzna był poszukiwany przez polskie organy ścigania w celu odbycia łącznej kary ponad 2 lat pozbawienia wolności. Zasądzona kara związana jest z przestępstwami drogowymi oraz przestępczością narkotykową.
27: Mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Zatrzymany trafił do aresztu, a teraz za włamanie z kradzieżą grozi mu 10 lat.
29: 2,5 minuty po godzinie 11:00. Moi drodzy, jeśli pracujecie gdzieś przy komputerach, przy biurkach, to proszę wstać i się trochę rozchodzić, bo my za chwilę opowiemy Wam o tym, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna i jak mało Polaków ją wykonuje. Ale najpierw gramy najlepsze polskie hity w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.
30: No to gramy.
26: 10 hitów
30: najlepszych.

Jan Borysewicz, Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Jest taki dzień jak właśnie czwartek, 24 dzień września. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Jest taki dzień, kiedy warto wstać z kanapy bądź odejść zza biurka i się trochę poruszać. Bo badania są przerażające. Okazuje się, że blisko 60% Polaków nie rusza się wcale. Nie podejmuje totalnie żadnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Dorośli okazuje się, że powinni wykonywać tygodniowo co najmniej od 150 do 300 minut aktywności fizycznej. Czyli takie 2,5 godziny to jest minimum, no ale my się nie ruszamy w ogóle. I taka jest prawda. Bo myślę, że w tych badaniach nie została ujęta jedna ważna czynność. Wynoszenie śmieci. Chyba o tym zapomnieli. SK2. No bo gdybyśmy brali to pod uwagę, to myślę, że tutaj statystyki byłyby zdecydowanie lepsze. Urszula Irysa na szkle już teraz w Radiu SK2.

Czas na nowość w Radio SK 2. Już za chwilę usłyszycie numer od Artura Rojka, Mira Fiori. To jest też zapowiedź nowej płyty i wiosennej trasy koncertowej. Zobaczyć też fragmenty rozmowy właśnie z Arturem Rojkiem możecie zobaczyć na naszym Instagramie Radio SK 2. Zaglądajcie tam koniecznie, a już teraz posłuchajcie. Artur Rojek i Mira Fiori. SK 2.

0: Edyta Bartosiewicz i Skłamałam. Tak wam gramy 21,5 minuty przed godziną 12, przed południem. A jako, że mówiliśmy tutaj o różnych aktywnościach fizycznych, o tym, że mało się ruszamy, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją, która zmobilizuje was, żeby trochę w ten weekend się poruszać. W Łodzi, pięknym mieście, moim rodzinnym, do którego was serdecznie w ten weekend zapraszam, odbywa się Light Move Festival. Co to oznacza? No, jest to wyjątkowy spektakl, gdzie na różnych budynkach, kamienicach możecie zobaczyć piękne iluminacje świetlne. Wygląda to niezwykle, muzyka jest też światła, ale właśnie klubowy klimat w samym centrum Łodzi. Nie zabraknie tam też naszej strefy Radia SK i Radia SK 2, na którą bardzo serdecznie was zapraszam, ale zapraszam was też z ramienia tutaj Daniela Tyklińskiego, naszego redakcyjnego kolegi, z którym się łączymy. Halo Daniel, Daniel, jesteś tam?
1: Siema, tu Dantek. Zapraszam was do naszej eskowej strefy. Przygotujcie się na największe hity znane z Eski, tym razem w mocno klubowym wydaniu. House będzie grał pierwsze skrzypce, ale nie zamykamy się na jeden klimat. Wpadajcie!
0: Będziemy oczywiście i was również zapraszamy. Można się tam poruszać, można nabić trochę kroków, bo rzeczywiście przestrzeń ta, gdzie można zobaczyć te wizualizacje, jest bardzo duża, więc Light Move Festival w ten weekend w Łodzi, myślę, że to miasto będzie najpiękniejszym i najjaśniejszym miejscem w ten weekend w całej Polsce.
2: SK2. Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: po reklamie.

0: i ona.
1: Muniki Pola w Radio SK2, a już za chwilę Kamil Kowalski i najlepsze polskie hity. Po 12 właśnie Kamil będzie wam takowe serwował, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
10: Najbliższe godziny w Jeleniej Górze to cały czas przelotne opady deszczu, do tego od 12 do maksymalnie 13 stopni. Po południu może pojawić się miejscami nieco więcej słońca, a do tego zimny, no i dość silny wiatr. W pozostałych miejscowościach regionu również chłodno i deszczowo, 8 stopni w Jakuszycach, 10 w Karpaczu, na Śnieżce zaledwie 4 kreski, tam też dzisiaj będzie trochę kropić, a wieczorem możemy spodziewać się słabej.
11: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje jeden z księży, a 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księża i osoby świeckie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
13: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
12: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
11: Właśnie teraz w Jarosławiu rusza posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu i sam także zbiera informacje o tych wydarzeniach.
14: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszcza.
11: A na miejscu pracują teraz kryminalni i wyjaśniają szczegóły tych wydarzeń. Niewielka miejscowość, niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
15: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
0: Żadnej straży nic. Zgasło światło, gasł telewizor. Za jakieś pół godziny się włączył.
16: Dzisiaj wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem. Po prostu jestem w totalnym szoku.
15: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
11: Ustawa paliwowa trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Ten zakłada wprowadzenie podatku na nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Rząd chce, by ta danina sfinansowała kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już jednak, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jego zdaniem jest niezgodna z konstytucją.
2: SK2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. Karkonoski Park Narodowy znowu idzie na zakupy. Po Stawach Podgórzyńskich czas na grzbiet lasocki. Park planuje kupić za prawie 3 miliony złotych blisko 30 hektarów cennych przyrodniczo gruntów znajdujących się w otulinie KPN-u w obszarze Natura 2000. Zakup będzie w pełni sfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro, tą samą, która pozwoliła kupić Stawy Podgórzyńskie. Blisko 200 wystawców w centrum miasta i drugie tyle w trakcie śródmiejskim i Deptaku. W piątek wieczorem rusza 58. edycja jarmarku.
17: Nie no, proszę państwa, tak to nie będzie. Ustalmy coś już na starcie. Ja rozumiem, że w pracy obowiązują jakieś zasady, bo obowiązują. Ale jest 12, 3 minuty po 12, południe, środek dnia, czy w pracy, czy w domu, w zasadzie... Czas na przerwę.
18: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
17: I to tylko polskich hitów. 100% polskiej muzyki i to dla was w SC2 bez przerwy. Sanach na dzień dobry. Miły tak.

Tutaj też lecą najlepsze polskie hity Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści, W Niebie był też i leciał sobie ostatnio po niebie prezydent Chin Xi Jinping, przyleciał z wizytą do Stanów Zjednoczonych, czytam, a na lotnisku czekał na niego sam pan Donald Trump i wiecie ile czekał? 45 minut. Może prezydent Chin chciał kupić na lotnisku pamiątkę, ale wszystko było made in China.

0: Tośmy sobie pogwizdali z Rafałem Brzozowskim, a teraz lecimy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do roku 1987. Ale od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że słuchając jakiejkolwiek piosenki, to myślimy sobie przeważnie: fajny kawałek zrobił albo zrobiła. Ale czasami jest tak, że on czy ona tylko zaśpiewali to, co dla nich już przygotowano. No i tak było w przypadku tego numeru, który... A co ja będę opowiadał? Odpalany.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzykę skomponował Romuald Lipko, czyli człowiek z budki suflera. Prosimy. Tekst napisał Marek Dutkiewicz. On też napisał m.in. teksty do Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. Super tekściarz. Ale ten numer to Aleja Gwiazd, którą zaśpiewała legenda Zdzisława Sośnicka w SC2.

0: dać mi.
1: Wiktoria Kida, co mi tam w SC2? Najdroższe są tylko polskie hity, a czytam, że prawie 3 miliony złotych, tyle podobno, zahachmęcili. Między innymi była księgowa i były szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i w końcu dobre polskie kino akcji, akcja była, kasa zniknęła, a teraz wchodzą napisy końcowe i po napisach...
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: ta zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
8: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: I po reklamie.

0: Wszyscy pytają, gdzie jest Nosel? Gdzie jest Nosel? No, pewnie był na randewu, jak śpiewa kombi w SC2, ale będzie spokojnie po godzinie 13 dzisiaj wyjątkowo. Znowu kogoś wkręcał, więc uważajcie, jeżeli ktoś do was zadzwoni, zastanówcie się 10 razy, czy odebrać telefon. A punktualnie o godzinie 13 w SC2, tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Dużo dobre.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Go!

0: akcją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Przed nami godzina 13. Dzisiaj, no niestety, dość deszczowo w Jeleniej Górze. No i popadać może do późniejszego popołudnia. Kolejne dni za to zapowiadają się już z ładniejszą pogodą, przynajmniej bez deszczu, a temperatury będą wzrastać. Jutro 14 stopni, ale już w sobotę i w niedzielę od 19 do 21 kresek. Na plusie od jutra deszczowe chmury będą się już zamieniać w niewielkie zachmurzenie lub umiarkowane.
13: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden ksiądz nie żyje, 2 kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitala trafiły jeszcze 2 inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje Radia Eska 2 po ataku na Podkarpaciu. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widek. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
14: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
13: Zatrzymany napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, jest teraz w policyjnym areszcie. Stacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
15: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
13: Na miejscu wciąż pracują służby, w tym policja, ABW i CBŚP. Dojazd na miejsce zdarzenia jest zablokowany. 2 szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono rano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
16: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół. Biurowca około 1600 osób.
13: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
17: Polska 2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz. To będzie ostatnia impreza biegu Piastów w tym roku. Rowerowy bieg wystartuje w ten weekend z Polany Jakuszyckiej. Będą starty dla wszystkich, ale również ściganie dla zawodowców, mówi rzecznik biegu Leszek Kosiorowski.
18: Mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Najwięcej ludzi wystartuje na dystansach 20, ponad 40 i około 60 km. Te główne dystanse są wypełnione w ponad 80%. Można się zapisać. Przed startem będzie można znaleźć dla siebie miejsce.
12: W tym roku na starcie 12 rowerowego biegu Piastów może stanąć nawet 2000 uczestników.
19: 13:02, pozwólmy sobie teraz robić wszystko wolno, pracujmy, wolno reagujmy na polecenia, wolno myślmy, wolno również poruszajmy się, chodźmy, ale za to co będziemy robić szybko? Szybko możemy się męczyć.
20: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim,
19: To są takie numery, przy których na pewno się nie zmęczycie. Sarsa, 1.8L, Kwiat Jabłoni, Budka Suflera, Kaśka Kowalska zaczyna z numerem Prowadź Mnie. No to złapcie teraz mocniej za kierownicę i zaśpiewajcie temu swojemu autku.

0: że to
1: no ile dałbym, by zapomnieć Ciebie ST2. 1,8 w rozmiarze L, w rozmiarze XXL. Żarty sobie stroi Kamil Nosel. Ciekawy, czy Zbyszek ten żarcik mu zapomni.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Tak, słucham.
4: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
3: Tak, słucham.
4: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
3: Tak.
4: Szanowny panie, ja bym panu wysłał, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
3: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
4: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
3: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
4: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
3: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
4: Proszę
3: i
4: pana,
3: musimy tego dnia jechać.
4: Ja panu powiem.
3: Nie mogę z nikim dogadywać. No.
4: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
3: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, czy nie, ja nie rozumiem.
4: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
3: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
4: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
3: Ja widzę rozwiązanie takie, że ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
4: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
3: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dodadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
4: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
3: No a jak? No to co to jak? Co to jest?
4: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
5: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio S.
3: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
2: Nosel wkręca.

0: Jak żyletka te gitary brzmią? Baj mi, co mi panie dasz w SC2, a pamiętacie, jak prezydent Turcji dał naszemu prezydentowi, panu Karolowi Nawrockiemu, prezent? Rewolwer. No, tak było, nie zmyślam. A teraz panowie spotkali się znowu w Nowym Jorku i nastąpiło tak zwane odbicie piłeczki. Nasz prezydent wręczył prezydentowi Erdoganowi też prezencik, szablę mu dał. I to nie wszystko, przy okazji też zaprosił prezydenta Turcji do Polski. A ten powiedział, spoko, nie ma problemu, sprawdzę tylko grafik i dam znać, kiedy mogę.
1: SK2.
0: Jak już przyjedzie, to w ramach ocieplenia tych polsko-tureckich relacji proponuję zjeść wspólnego takiego kebaba. Tureckiego kebaba, o, z polskim kurczakiem, żeby nikt nie czuł się zmieszany.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: i marzę wciąż.
1: W Radiu SK2 tylko gramy najlepsze polskie hity i 100% polskiej muzyki, żadnej innej. A punktualnie o godzinie 14 też najważniejsze 100% sprawdzone newsy. Między innymi policjant został postrzelony. Chciał złapać złodzieja. O szczegółach już za chwilę. W SK2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Canal Plus.
23: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
24: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Wszystko, czego dziś chcę,
27: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: dzisiaj jeszcze przydadzą się parasole, ale już od jutra powinno się wypogadzać. Piątek to 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Sobota i niedziela zapowiadają się już dość słonecznie. Najwięcej słońca będzie w sobotę, praktycznie przez cały dzień bezchmurne niebo. Natomiast w niedzielę będzie najcieplej, do 21 stopni w plusie. Jeżeli wybieracie się na jarmark Staroci Osobliwości, no to myślę, że pogoda będzie po waszej stronie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w te wydarzenia.
2: Słyszymy, że taka tragedia i normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
3: Ale znała pani tego księdza?
4: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
5: Z widzenia go znałem, panie ksiądz.
1: Na miejscu pracują służby. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Motywy ataku nie są jeszcze znane. Trzech rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
6: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. Trzeci pacjent również z licznymi ranami jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze.
1: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody podkarpackiej. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
7: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
1: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator. Ponad 1500 osób ewakuowanych z dwóch szkół, biurowca i centrum handlowego. To w Nowym Sączu, po tym jak na placu budowy hali sportowej odkopano trzy pociski z czasów II wojny światowej, a policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
8: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
14: Tak, jest cała droga zamknięta. Musimy iść raczej całkowicie naokoło.
29: Dużo jest tych radiowozów.
31: Tam dalej jest szkoła. Tyle lat moja córka tu chodziła do szkoły. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
8: Całe miasto się zablokowało.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia.
30: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Mundurowi szykują zbiórkę. Oddaj krew, podziel się życiem. To honorowa akcja donacji. W Jeleniej Górze tym razem specjalny krwiobus zaparkuje na terenie Komendy Miejskiej Policji. Obecność zapowiadają policjanci, strażacy i strażnicy miejscy, ale dołączyć może każdy. Już jutro od 9 do 13. Vitamineo zagra na własnym parkiecie. Po raz pierwszy w tym sezonie jeleniogórzanki przed własną publicznością zawalczą o punkty. Tym razem przeciwko SPR Kępno. Niedziela, godzina 13, hala przy Złotniczej.
32: Dzisiaj takie dwa święta mamy, które ze sobą według mnie się łączą, bo trochę się napociłem, żeby wymyślić, co je łączy. A mianowicie Światowy Dzień Morza i Dzień Stylistów Rzęs. I tak, morze faluje, rzęsy również. Można, załóżmy, utonąć w czyimś spojrzeniu, prawda?
33: Można.
32: Morze przyciąga turystów do siebie, a styliści rzęs przyciągają klientki, prawda? Mm-hmm. Bo wszyscy chcą mieć piękne widoki, no. Widoki mam teraz na polskie hity. 10 ich i tylko polskich może być.
30: No to gramy.

0: Tak krzyczał facet, jak otworzył walizkę i zobaczył w niej Gekona. Rodzinka, czytam, wróciła z Sardynii do Warszawy, rozpakowywali walizki, a spod ubrań pyk wyskoczył Gekon, ale pamiątka.
1: SK2.
0: Przynajmniej sama się przyczepi do lodówki. Muzyczna pamiątka z wakacji, Sylwia Grzeszczak.

0: i znalazłem taki singiel, że łopanie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już wrzucam go dla was do naszego magnetofonu radiowego. To singiel z drugiej połowy lat 70. Choć tak na serio, powstał dużo wcześniej, na początku 70. latek. Ale leżał w szufladzie. W szufladzie 21-letniego Zbyszka Wodeckiego. No, młody Zbigniew Wodecki grał w tamtych czasach chałtury jako młodziaszek w jednej z restauracji w Świnoujściu.

ten je podał. I jak to wszystko nie gruchnęło, nie zabrzmiało. Pierwszy raz wtedy Zbyszek właśnie usłyszał to, co my teraz słyszymy. Tak zaczęła się jego kariera Zbigniewa Wodeckiego od Bacha w SC2.

0: Ale to jest dobry numer. Mrozu z braćmi Kacperczyk śpiewa tutaj, że miał podły dzień, bo Rudy się nie dostał do Idola. Do studia Eski 2 chcą się dostać właśnie jeden z tych kolesi, ale nie zdradzę który, z Antoniną. Za chwilę przejmą studio Eski 2 i nie mają może stosu forsy, ale stos płyt do rozdania w Esce 2.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Męski duecik Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Prawie do nieba. Za chwilę zabierze Was Antonina van Dessel i jej gość, który wpadnie tutaj do studia. Ski 2 po 15, dziewczyno, zdradzaj kto.
1: No zdradzę, to będzie ram pa pa pam pam pam
0: tum, tum.
1: Mrozu.
0: Mrozu, człowiek, który przeskoczył jesień.
1: Ale płyta jest letnia, także...
0: No właśnie, i takie kawałki, usłyszymy pewnie jakiś kolejny singiel, nie?
1: Oj tak, więc koniecznie bądźcie, bo te numery są mega dobre.
0: A ja widzę, że ty nie masz tylko jednej płyty, jest ich kilka.
1: A będzie coś do rozdania, ale na razie to pozostaje w sekrecie, co trzeba będzie zrobić, bo tak łatwo nie oddamy.
0: Słuchajcie, Eski 2 mrozu będzie, ale gorąco też.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
19: Hot doga poproszę.
18: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
23: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
24: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Na zegarach godzina 15, na jeleniogórskich drogach już nieco wzmożony ruch, tak więc uważajcie, zwłaszcza, że dzisiaj miejscami może być ślisko. Deszcz, no cóż, będzie z nami do późniejszych godzin popołudniowych. Wieczór powinien już obejść się bez parasoli. Natomiast jutro, pojutrze i w niedzielę całkowicie parasole można będzie zostawić w domu. Temperatury będą wzrastać, do tego coraz więcej słońca.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 15, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni obywatel Ukrainy wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
1: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Denor.
3: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Ten człowiek wpadł do kościoła, zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
1: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Przypomnę, dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Chłopiec został namierzony przez policjantów i w obecności rodzica przyznał się do winy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kierowcy są wściekli. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na estakadzie w ciągu krajowej 79. Miasto zamierzają wyburzyć. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał Dariusz Brombosz.
4: Zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18.00 i zobaczę, co się dzieje.
5: Cały Chorzów zaciśnięty jest.
6: Byłoby wygodnie, gdyby była estakada czwarta?
7: Na pewno by było wygodniej.
6: Na dole, na rondzie, tam jest wieczny korek.
15: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
1: Dodajmy, estakadę w Chorzowie zamknięto w czerwcu ubiegłego roku. Zdaniem władz miasta grozi zawaleniem.
19: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz, policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania, to na terenie jednej z posesji w miejscowości pod Bolesławcem. Doszło tam do strzelaniny. Rannego funkcjonariusza zabrało pogotowie lotnicze.
29: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
0: Mówi nam Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokuratura.
31: Tak jak obiecaliśmy, słuchajcie, chwilkę po 15 i nasz gość jest już z nami. Mrozu jest z nami, cześć.
32: Dzień dobry, cześć. Mrozu z nową płytą.
31: Tak, z nową płytą, która ma tytuł Wszystko, czego chciałem.
32: Tak, za chwilę o niej pogadamy. Zostańcie z nami, bo opowiadam o trasie i o kulisach powstawania nowego krążka.
31: I jakieś płyty chyba też będą do rozdania, co?
32: Oj, tak, mamy je tutaj przed oczami. Pięknie wydane, więc mogą być wasze, ale zostańcie, szczegóły za chwilę.
31: Także koniecznie bądźcie.

0: A w naszym studiu Mrozu.
1: Cześć, witam ponownie.
0: Mrozu, wszystko czego chciałem to brzmi trochę tak, jak słowa człowieka, który ma już wszystko. No i pytanie, czy ty masz już wszystko, czego chciałeś?
1: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. A to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana, także łapcie ostatnie bilety. Na pewno jeszcze na Tauro na arenę w Krakowie coś złapiecie.
0: I pierwszy koncert w Łodzi 2 października, to już!
1: 2 października zaczynamy, więc ja tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami, ale tak, no wiesz, to jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory, więc jeszcze...
0: Te priorytety na przestrzeni lat się zmieniały trochę.
1: Zmieniały, ale wydaje mi się, że na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres, przekraczam jakieś granice.
0: I muzycznie, to właśnie, tam w jednym numerze falsetem śpiewasz.
1: Tak, polecam piosenkę Lepsze Czasy, to rzeczywiście odważyłem się zaśpiewać ją zupełnie inaczej niż wcześniej. No ale czego się nie robi dla sztuki, też dla fanów, dla których przygotowaliśmy coś tutaj.
0: Tak, no właśnie, są tutaj płyty, które za chwilkę podpiszesz, no i powiedz mi, tak łatwo ich chyba nie oddam, jakieś zadanie słuchaczom będzie trzeba wymyślić,
1: słuchajcie, serdecznie polecam. Płyta Wszystko, czego chciałem, świeżutka, jest właśnie w moich rękach, wspaniała okładka. Możecie ją otrzymać, jak odpowiecie mi na takie pytanie, taką kwestię. Płyta nazywa się Wszystko, czego chciałem i może się wydawać, że ja wszystko mam. No nie mam wszystkiego, słuchajcie. Powiedzcie mi, co mógłbym od was dostać, co mogłoby sprawić, że będę już kompletny. Co moglibyście wy, moi drodzy fani, dać mi? Bo ja wam dam 200% na moich koncertach. A co mógłbym dostać od was? Dzwońcie.
0: Słuchajcie, nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze i nagrywajcie głosówki na naszym numerze telefonu 726-826-826. Co możecie dać Mrozowi, czego może nie mieć? Czekamy.

0: Polska 2 Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym.

0: w naszym studiu Mrozu. I, no i słuchajcie, śpiewasz z Zalią w numerze, że czekasz na odpowiedni moment. I ja jestem mega ciekawa, czy ty jesteś takim człowiekiem, który czeka na odpowiedni moment, czy najpierw robisz, działasz i potem myślisz, czy to na pewno był odpowiedni moment?
1: No, widzisz, to bywa różnie, zależy od sytuacji i układu...
0: Dyplomatyczna odpowiedź.
1: Konstelacji gwiazd, jak to się wszystko poukłada. Ale teraz sobie tak myślę, że nie ma co czekać i nie ma co zwlekać, jeżeli chcesz...
0: Czyli to też się zmieniło podjąć, na przestrzeni?
1: Tak, coś się zmienia. Człowiek cały czas się zmienia i wydaje mi się, że każda decyzja jest lepsza od braku decyzji i jestem jednak z tych gości, którzy lubią działać. Jak widać, siódma płyta to świadczy o tym, że się nie obijam.
0: Działasz,
1: wręcz,
0: oj tak.
1: Wręcz kończę pracę nad jedną płytą, potem jadę w trasę i już myślę, co by tutaj nagrać kolejnego, więc to jest taki u mnie cykl od pracy w studio, później po premierę płyty, pracę w sali prób i potem ruszamy w trasę, która właśnie już za chwilę.
0: 2 października. A powiedz mi, czyli powiedz, że ty już masz pomysły na kolejną płytę w głowie, coś się rodzi?
1: Znaczy na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić i nie zawaham się tego użyć.
0: No, fajnie, mają nadzieję.
1: Ale wiesz, ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B.
0: Bardzo to słychać na tym
1: funkowej muzyki
0: albumie.
1: I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: I wszyscy na to czekamy, fani też. No i a propos fanów, no to masz do rozdania płyty i wiem, że na naszym radiowym messengerze tam się ludzie dobijają i mamy głosówki.
1: O, super.
0: I co słuchacze Radia SK2 mogą dać tobie, czego nie masz? Zobaczymy.
1: Bardzo jestem ciekaw.
2: Cześć SK2, jestem człowiek jesień, kocham grzyby, mamy sezon w pełni. Mrozu na pewno nie chodzi na grzyby, także od siebie mogę mu sprezentować świeżutko zebrane grzybki. Tylko poproszę o preferencje co do grzybów, prawdziwki czy bardziej muchomorki.
0: To była Magdalena, no to pytanie, preferencje prawdziwki czy takie muchomorki?
1: Prawdziwe, dobre grzybki, chociaż czasami, wiesz, to tak jak czasami jest aniołkiem, czasami diabełkiem, więc czasami i muchomorka fajnie, zależy od humorku.
0: No to Magdalena...
1: Najlepszy humorek, dobry muchomorek.
0: No to Magdalena, czekamy na grzybki, płyta za chwilkę będzie podpisana i poleci do ciebie.
1: Super.
0: A na naszej antenie zapowiedz sam, bo to premiera na naszej antenie, jeszcze tego nie słyszeliście z tego albumu.
1: Drodzy słuchacze, SK2 to jest tutaj ogromna, wielka premiera. Po raz pierwszy na antenie piosenka z mojej nowej płyty Wszystko, czego chciałem. Piosenka Lepsze czasy.

0: plecach znów. Grzegorz Chyży i TAP na chwilę, a już za moment u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. A do rozdawania płyt Mroza jeszcze wrócimy, także spokojnie.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba. To po dzisiejszym tragicznym ataku nożownika w Opactwie Jarosławskim.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
1: Mówił Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Przypomnę, w ataku jedna osoba zmarła, cztery zostały ranne. Zatrzymany napastnik czeka na przesłuchanie. Kolejne miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych. Taką decyzję podjęto w Piotrkowie Trybunalskim. Obostrzenia dotyczą parków, placów zabaw czy miejskich skwerów. Podobne rozwiązanie rozważa też m.in. Łódź czy Bełchatów. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel. Dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.

0: To był Dominik Dudek, Od kiedy jesteś, a u nas był Mrozu przed chwilą, musiał polecieć już na próby, ale zostawił płyty i wy nagrywacie na radiowego Messengera. Co wy moglibyście dać Mrozowi, czego on może nie ma? No i Asia nagrała się, więc posłuchajmy, co Asia może dać.
1: Mogę ci dać trzy fanki, moje córki, Weronika, Natalkę i Kasię, które razem ze mną słuchają i są wielkimi fankami.
0: No dziewczyny, jak taka rzesza fanek, no to nic nie może być innego, tylko płyta Mroza leci do was. No a komu się nie udało, no to mam dla was jeszcze taki sekret, zdradzę wam. Będą do zgarnięcia jeszcze płyty w naszych mediach społecznościowych, także wiecie gdzie, wiecie jak, wbijajcie. A muzycznie zaraz Roxy Fawst na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.

0: Już za moment na zegarach godzina 16, a to był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. No i my tak pięknie płyniemy do tej godziny 16 i po 16 muzycznie na start Sarsa, Oskar Cyms i Kamil Bednarek. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Wieczorem w Jeleniej Górze jest szansa na to, że już nie będzie kropić. Na razie jednak miejscami jeszcze parasol może się przydać. 12 stopni na termometrach będzie zamieniało się na 10 kresek powyżej zera, a takie temperatury pojawią się w Jeleniej Górze dziś wieczorem. Jutro z rana umiarkowane zachmurzenie i trochę słońca, potem już chmury, a temperatury będą wzrastać do 14 stopni. To piątek, w sobotę do 19 kresek na plusie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony i potem zaatakował. To nasze nieoficjalne ustalenia na temat 31-letniego obywatela Ukrainy, który dokonał ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. Doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa.
13: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
14: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie. Miasto jest bezpieczne.
13: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
15: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
13: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
12: Michał Rawa, dziękuję. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć 33-latek, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały się znajdować kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna. Na widok policji otworzył ogień.
16: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji, się jego stanie zdrowia.
12: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Działa w szpitalu imienia Ludwika Rydigera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki.
1: K2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. Nowe uprawnienia dla strażników miejskich. Od września nie muszą już kierować spraw do sądu lub wzywać policji w wielu przypadkach. Strażnicy mogą teraz karać za wjazd na tory, brak szczepienia psa albo na przykład utrudnianie im pracy.
17: Możliwość nałożenia bezpośrednio mandatu karnego, a nie kierowania wniosku do sądu, tak jak było to do tej pory. Ułatwi to nam na pewno pracę.
9: Mówi Artur Chmielewski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej. Mandaty, zależnie od wykroczenia, mogą sięgać nawet 3 000 złotych.
0: Jak świętowałeś pierwszy dzień jesieni, który był wczoraj?
12: Jesiennie.
0: To znaczy,
12: napawałem
0: to wiesz, to taka...
12: się niższą temperaturą, wiatrem smagającym włosy i policzki. I tyle, i tak spacerowałem
0: A ja powiem jak jeszcze, bo słuchacze tego nie widzą. Jakub Konieczkowicz zawsze chodzi na czarno, a dzisiaj ma jesienny look, więc też tak świętował. Antonina Van Dessel, witam was po 16.00.

Po świętach i w czasie wiosennych porządków do kosza trafia więcej słoików po jedzeniu i to właśnie wtedy wiele osób popełnia błąd, który utrudnia pracę w sortowniach odpadów. Najważniejsza zasada: nie wyrzucamy słoików z zawartością do pojemnika na szkło. Najpierw trzeba je opróżnić. Resztki jedzenia powinny trafić do odpowiednich koszy, roślinne do bio, a mięso do odpadów zmieszanych. Dlaczego to takie ważne? Bo pełne słoiki trafiające do szkła mogą zatrzymać linię sortowniczą. Pracownicy muszą usuwać resztki jedzenia, a to oznacza dodatkową pracę i przestoje. Z drugiej strony nie trzeba przesadzać w drugą stronę. Słoików na przykład nie trzeba myć ani zdrapywać etykiet czy zdejmować nakrętek. Wystarczy je dobrze opróżnić. Mycie pod bieżącą wodą to tylko niepotrzebne zużycie wody. Do zielonego pojemnika można wrzucać także potłuczone szkło, ale nie wszystko, bo na przykład lustra czy szklanki nie nadają się do recyklingu razem z opakowaniami. Eksperci przypominają również o jeszcze jednej rzeczy: skali marnowania jedzenia. Statystyczny Polak wyrzuca go nawet kilkadziesiąt kilogramów rocznie, dlatego warto kupować rozsądnie i wykorzystywać to, co już mamy. I do tego słoiki są jak znalazł.

0: To była Lanberry, co ja robię tu, a już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: To nasze pierwsze spotkanie w Białym Domu, przekazał prezydent USA. Donald Trump osobiście powitał przywódcę Chin na lotnisku w Waszyngtonie. Xi Jinping przybył do stolicy USA w środę wieczorem. Wizyta chińskiego lidera ma potrwać 3 dni. Okradli placówkę ze sprzętu i leków, a potem uciekli karetką. Policja szuka sprawców zuchwałego nocnego włamania do szpitala w Miastku na Pomorzu. Śledczy zabezpieczyli już ślady i przesłuchali świadków. Trwa analiza nagrań z monitoringu. Dodajmy, szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności leczniczej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców.
2: To niesamowite, dla Tadeusza to jest coś innego.
3: Konie są, jakieś bryczki, fajne kostiumy mają.
1: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą, to są super chłopaki, no i mówią w tej piosence, że no chłopaki czasem też mogą płakać, panowie, pamiętajcie o tym. Teraz będzie news dla wszystkich tych, którzy niedługo lecą gdzieś samolotem, bo mam dla was małą ciekawostkę i to prosto od stewardes. Stewardesy radzą uważać na kawę i herbatę na pokładzie, a? Więc teraz zastanówcie się dwa razy, jak zamawiacie. I o co chodzi? Chodzi o wodę ze zbiorników samolotu, której jakość może być różna. Więc zamiast tego można się napić czegoś, ale lepiej wybrać coś z butelki albo z puszki. No i teraz wyobraźcie sobie, że człowiek płaci za bilet, odprawia się, przychodzi kontrolę, wsiada do samolotu i na wysokości 10 tysięcy metrów dowiaduje się, że największym zagrożeniem całej tej podróży może być kawa. SK2
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
10: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
9: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
10: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
11: I po reklamie.

0: Perfect, ale w koło jest wesoło na kilka chwil przed godziną 17, a wesoło, no to będzie dopiero po 17, no bo słuchajcie, You Got On, hej, Edyta Bartosiewicz, męskie granie. No będzie naprawdę turbo wesoło, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Wieczorem w Jeleniej Górze temperatury będą spadać do 10 stopni, nie powinny już padać, ale chmury zostaną z nami. Piątek również z przewagą chmur, choć z rana będą momenty z przejaśnieniami. Temperatury jutro do 14 stopni, a w weekend od 19 do 20 kresek powyżej zera. I dobra wiadomość jest taka, że szykuje się jeszcze słoneczny i raczej bezdeszczowy, także ciepły okres już od weekendu do przyszłego tygodnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca i chora M, który dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Zdjęcia i wideo z doprowadzenia sprawcy do zobaczenia tylko na sk.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
17: Zgadza się. Dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
16: Przypomnę, do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Z najnowszych informacji od lekarzy. 10-latka z miejscowości Ptaki, raniona toporkiem przez o rok starszego kolegę, może wkrótce opuścić szpital. Jej stan jest dobry, a decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący.
1: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
16: Mówi rzeczniczka Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. To impreza dla miłośników sztuki oraz wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się 3-dniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się zarówno konserwacji antyków, jak i tworzenia mebli. Festiwal odwiedził Grzegorz Mnich.
13: Co tu ciekawego się dzieje?
18: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli.
13: I jak ci idzie?
19: Na pewno wymaga to mocnej ręki.
20: Będziemy próbować stworzyć stół.
21: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
22: Takie jest założenie, żeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową.
16: A festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
15: Błażej Stachewicz. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-latek, mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce w jednej z posesji, na której znajdować się miały kradzione przedmioty.
23: Funkcjonariusze rozpoczęli czynności. W międzyczasie do domu powrócił mężczyzna na widok policjantów. Oddał 2 strzały, raniąc policjanta głowę.
15: Mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie.
0: Powiedziałam, że w tej godzinie będzie bardzo wesoło, ale nie jestem dobra w żarty, więc liczę na ciebie, Kuba.
16: Ja mam jakiś żart?
0: Tak, dawaj z rękawa. Ja coś nie, śmiesznego.
16: Ja się nie śmieję.
0: No to może chociaż haha, hihi.
16: Hejże hola.
0: Tak, bardzo wesoło będzie, obiecuję.
16: Zawsze na poprawę humoru masz przecież polskie hity, tak ci podpowiem.
0: Och, jaki ty jesteś. No tak, Antonina van Dessel. Dobrze, że mi ktoś o tym przypomina. Witajcie.
24: 100% polskich hitów. Polskich hitów. SK2.

Igor Herbut, wkręceni, nie ufaj mi, ale wy możecie ufać w 100% mi. I teraz powiem wam o tym, co warto jeść. Słuchajcie, nie wystarczy po prostu jeść warzyw i owoców. Warto jeszcze pilnować, żeby na talerzu było bardzo kolorowo. Eksperci zwracają uwagę, że różne kolory oznaczają różne związki roślinne, jakoś to się tam łączy i jest dla nas bardzo korzystne. Więc im większa różnorodność, tym lepiej. Czyli wychodzi na to, że całe życie człowiek myśli, że jak zje warzywa, no to już się jest wzorowym człowiekiem. A tu się okazuje, że nawet marchewka potrzebuje koleżanek. SK2. A teraz Lady Punk, na co komu dziś w SC2.

0: U nas same hity. Lizer ciągle pada, na szczęście nie teraz. I słuchajcie, ja właśnie odkryłam, że kasztany to nie tylko materiał na ludziki i takie jesienne dekoracje, tylko wystartował skup kasztanów i można na nich trochę zarobić i się nie narobić. To lubię takie akcje. W tym roku ceny wahają się mniej więcej od kilkudziesięciu groszy, nawet do 2 zł za kilogram. Czajcie? Zależnie od miejsca i jakości, więc trzeba zbierać to ładne. No i teraz zaczęłam zastanawiać się, no bo wiecie, bizneswoman to we mnie tkwi. Więc zaczęłam zastanawiać się, ile muszę tych kasztanów nazbierać, żeby kupić sobie nową torebkę. No i powiem tak, dużo.
1: SK2. Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie.

0: już.
1: Dawid Kwiatkowski i numer proste w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 18. Po godzinie 18 Krzysztof Zalewski, Margaret, Krzysztof Krawczyk. Będzie mega dobrze i będzie z Wami Łukasz Zduńczyk. Także zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach. No i co? My słyszymy się jutro. Antonina van Dessel, wysyłam Wam czwartkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa.
2: Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: I po reklamie.
11: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracuje policja i ABW. Przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skutecznej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy.
12: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnych.
11: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
13: Warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
11: Mówi Karolina Kosińska, zastępczyni burmistrza gminy Skała z Małopolski. Konferencję zorganizowano w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
14: Wiecie, że to już prawie weekend. Jesteśmy na ostatniej prostej przed piątkiem. Już, jeżeli dobrze liczę, mniej niż 6 godzin nam zostało. Minuta po godzinie 18. Odpocznijmy razem. No i się razem nakręcamy na piątek, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I teraz muzyczna wiadomość, że nasza paczka czeka w automacie paczkowym. Bo na naszą antenę wjeżdża już teraz ze swoją muzyczną paczką. Kurier od Krzysztofa Zalewskiego. To jest SK2. Tu się właśnie tak dobrze gra. 100% polskich hitów.

0: ale się romantycznie zrobiło. Jeśli jedziecie teraz we dwoje, to się można spojrzeć tak kątem oka na fotel pasażera albo kierowcy. Mam nadzieję, że to nie jest teściowa. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, mamy takie kultowe polskie numery. No i przede wszystkim wieczorami najlepsze nowości, bo to już jutro, słuchajcie, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I teraz pytanie, czy ta ekipa w końcu wskoczy do waszego notowania, bo cały czas są w propozycjach. To trójka przyjaciół z Wrocławia, zespół Motyle, który się rozkręca, wylatuje ze swojego rodzimego gniazda we Wrocławiu na ogólnopolską scenę. Mają dla nas nowy numer, Bliżej podejdź tak. Jeśli ten nowy numer zespołu Motyle wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie.
1: SK2.

0: To, co dobre, jest już naprawdę niedaleko. Czeka za rogiem. Piątek coraz bliżej, już 25 minut po godzinie 18:00 w czwartkowy wieczór. Kasia Kowalska na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i jak zawsze mam dla was najlepsze polskie nowości, polskie numery, o których w najbliższych tygodniach będzie głośno. No i o nim na pewno zrobi się głośno. Cała Polska będzie kibicowała. Wiktor Sas już niedługo powalczy na Eurowizji Junior, bo to on będzie nas w tym roku reprezentował z hitem Gravity. I dzisiaj do internetu trafił teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sas lata wysoko nad ulicami miasta. Prawdopodobnie jest to Nowy Jork albo jakieś inne miasto w USA, bo Wiktor śpiewa w tym numerze o tym, żebyśmy nie przejmowali się grawitacją, żebyśmy robili swoje i żeby nic nas nie ciągnęło w dół. Taka motywacyjna przemowa dla nas wszystkich. No to gramy Wiktor Sas i Gravity. Jeżeli chcecie, żeby Wiktor Sas leciał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to wpadajcie na sk2.pl i na ten numer głosujcie.
1: SK2.

0: kiedy w całym kraju nie więcej niż 15 stopni. Takie numery poprawiają humor i podgrzewają trochę atmosferę. Big Day w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam nowy numer od artysty, który ostatnio bardzo się poświęcił nagrywając teledysk, bo on napisał o tym teledysku tak. 3 tygodnie w trasie, ponad 7 tysięcy kilometrów, 16 województw i tysiące uśmiechniętych twarzy na planie. I to nie jest wypowiedź kierowcy autokaru z wycieczkami szkolnymi, to wypowiedź BRO, który nagrał piosenkę o nas wszystkich, Wychowany w Polsce. Aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki. To gram wam już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Najlepsze hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Ostatni raz, jutro zadzwoni budzik, a potem będzie weekend. Chyba o tym śpiewa Edyta Bartosiewicz. To jest Radio SK 2, gramy 100% polskich hitów. No i gram wam najlepsze nowości, bo już jutro razem z piątkiem przyjdzie nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy 20 ulubionych hitów tego tygodnia. Start o godzinie 18, a ja za chwilę do was wracam z dobrym graniem.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, ona. Na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Cześć, moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały początki jednego z najbardziej charyzmatycznych szefów kuchni, pisarzy i podróżników w historii popkultury, zapraszam was na biografię Antonego Bourdaina w kinie Lot w Jeleniej Górze. Możecie zobaczyć ją dzisiaj o godzinie 20:30. Warto iść, bo to ostatnia szansa, aby zobaczyć Tonego w Locie.
0: Następny przystanek, piątek. Witam was na trasie w kierunku weekendu. Słuchajcie, jedziemy prostą drogą. No i za chwilę fajni pasażerowie się dosiądą. Julia Wieniawa, Michał Szpak i na przykład Liber z Sylwią Grzeszczak. Bardzo przyjemne towarzystwo na wieczór. Ja też jestem, Łukasz Zduńczyk. Witajcie, punktualnie 19:00.

0: Niektórzy mają ochotę teraz powiedzieć, no kiedyś to były piosenki, teraz to nie ma. To był naprawdę dobry duet. Sylwia Grzeszczak i Liber na antenie Radia SK2. A ja wam udowadniam wieczorami, że teraz też są dobre piosenki. Gram wam najlepsze nowości i za chwilę usłyszycie świeży numer Julii Wieniawy, która świetnie sobie radzi na scenie zarówno tej muzycznej, jak i filmowej. Ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję.
0: To jest start, a 27 lat to mało. Julia Wieniawa dopiero się rozkręca i o tym śpiewa w swoim nowym numerze. SK2.

0: Ale to jest potężna dawka energii. Nie no, słuchajcie, teraz to już powinniśmy wytrzymać jakoś do końca tego tygodnia. Łzy na antenie Radia SK2. A teraz, słuchajcie, będzie dowód na to, że warto czasami ze znajomymi wyjechać do Zakopanego. No, Michał Szpak wyjechał, no i wrócił z pamiątką w postaci nowego numeru.
1: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchajcie, ja się boję pytać, w którym momencie imprezy ten numer powstał? Który to był taki moment, w którym przyszło to natchnienie, że Michał Szpak stworzył numer Kochanie? Ale warto było. Nawet jeśli Michała trochę potem głowa bolała, to mamy fajny hicior. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Michał Szpak i Kochanie w SC2.

0: Zawsze się zastanawiam, co oznaczają te okrzyki na końcu tego numeru. Humory im, krótko mówiąc, dopisują, bo się piątek zbliża. Już za 21 minut będzie godzina 20. Oddział zamknięty za nami na antenie Radia SK2. A teraz uwaga, szukam największych jesieniarzy tego sezonu. No bo w końcu już od dwóch dni mamy kalendarzową jesień. Więc jesieniarze, odezwijcie się do Radia SK2. Jeśli macie za sobą już pierwszą porcję zupy krem z dyni, jeżeli wszędzie w waszym domu są już dyniowe wystroje, jeżeli pijecie co wieczór dyniowe latte i siedzicie z ciepłą herbatką pod kocykiem, no to właśnie was szukam. Dlaczego jesteście jesieniarzami? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK2, a ja waszą głosówkę puszczę, zapowiadając nowy numer Roxy Węgiel, bo ona wydała kawałek właśnie dla wszystkich miłośników jesieni, tego fajnego jesiennego klimatu, kiedy dni się robią coraz krótsze, kiedy już takie przepiękne żółte liście na drzewach się pojawiają. Jeśli taki klimat lubicie, to mi teraz udowodnijcie w głosówce na Messengerze Radia SK2, dlaczego jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu, a ja was zagram przed kawałkiem Roxy Węgiel już po godzinie 20. Głosówki Messenger Radia SK2.
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No jedno w tej piosence się nie zgadza, że tam u nich radio przestało grać. Nic z tych rzeczy. My cały czas wam gramy w Radiu SK2. 100% polskich hitów. I przypominam, po godzinie 20 gram nowość od Roxy Węgiel. Bardzo jesieniarski kawałek. Ja cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co już jesieniarskiego udało wam się w tym sezonie zrobić? Krótko mówiąc, szukam największych jesieniarzy 2026.
1: Reklama.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz ponownie i zapraszam was bardzo mocno do kibicowania MKS-owi Witamino Jelenia Góra. Dziewczyny będą grały po raz pierwszy w tym sezonie na własnym parkiecie przy ulicy Złotniczej. Punktualnie o 13 w niedzielę MKS Witamino zmierzy się z Kępnem. Zapraszamy do kibicowania, a poza meczem oczywiście losowanie nagród i drobne upominki.
12: No to słuchajcie, zapraszam was na przyjemny jesienny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Zagram wam numer, który naprawdę zrobi świetny nastrój. Bardzo jesieniarska nowość od Roxy Węgiel, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, w których mi po prostu udowodnicie, że jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 20.
13: 100% polskich hitów.
12: I słuchajcie, teraz wyjątkowa sytuacja, bo na nowy numer Roxy Węgiel zaprasza was nawet sam Dawid Podsiadło.
14: Zapraszamy!

I teraz też będzie o kochaniu. Wilki na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. I tylko u nas macie najlepsze, sprawdzone polskie nowości. Czy w radiu da się puścić film? No z obrazem może być ciężko, ale da się filmu posłuchać. Bo już teraz mam dla was muzyczną zapowiedź nowej filmowej polskiej produkcji Nasza Rewolucja. Ten film trafi do kin już 11 listopada, a teraz dostaliśmy piosenkę, która ten film promuje, a zrobiły go, no naprawdę, mocne nazwiska, słuchajcie. Kaśka Suchacka i Cortez połączyli siły i nagrali numer o uczuciu, które przetrwało próbę czasu, bo właśnie o tym będzie ten film. Już teraz gramy ten numer. Jak my, od Kaśki Suchackiej i Corteza, ten numer pasuje do fajnego, jesiennego, luźnego wieczoru.

A teraz spóźnione wszystkiego najlepszego od Radia SK2. Grzegorz Markowski wczoraj skończył 73 lata. A teraz zaśpiewa na antenie SK2 w coverze wielkiego hitu zespołu The Police. Każdy oddech twój w SK2.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się za ocean. Roxy Węgiel ostatnio wyemigrowała do Nowego Jorku, tam tworzy nowe piosenki i ma teraz propozycję na otwarcie jesieni. To jest naprawdę bardzo przyjemne otwarcie, ma hymn wszystkich jesieniarzy. Między innymi dla naszej słuchaczki Ani, która właśnie daje znać na naszym Messengerze, że do kolacji sobie otworzyła grzybki marynowane i właśnie je z cebulką. To właśnie dla takich osób, dla wszystkich jesieniarzy, nowość od Roxy Węgiel. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru Roxy Węgiel wystąpiła w swojej sukni ślubnej. Ja tylko przypomnę, że Roxy Węgiel ślub brała 2 lata temu, więc serdecznie gratulujemy, bo to naprawdę jest wyczyn, żeby przez 2 lata nie zmienić swojej sylwetki.
1: SK2.

Bime. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i my ogólnie kochamy to, co polskie, między innymi jedzenie. Dlatego już teraz polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam zobaczycie zapowiedź tego, co w najbliższych tygodniach będzie się działo na naszej antenie.

0: Nie, powiem tylko tyle. Ekspertka kulinarna Daria Ładocha dołącza do ekipy Radia SK2 i będzie miała dla was bardzo smaczne niespodzianki. Ja więcej zdradzać nie mogę, ale warto słuchać jutro o poranku Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo do nich wpadnie Daria Ładocha i ogłaszamy niespodziankę dla was.
1: SK2. Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: systemów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Various Monks w Radiu SK2 na chwilę przed 21, a więc piątek czeka już za rogiem. Naprawdę niewiele nam zostało. A skoro piątek, to też nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli listy waszych ulubionych polskich numerów. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione hity, bo to wy tę listę układacie i słyszymy się jutro od godziny 18.
1: Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zobaczmy, co będzie działo się w najbliższy weekend. 12 rowerowy Bieg Piastów startuje 26 i potrwa do 27. To oczywiście Szklarska, Poręba, Jakuszyce. Zapisywać możecie się także w dniu zawodów. Natomiast w Jeleniej Górze już od piątku od godziny 18 startuje jeleniogórski jarmark staroci i osobliwości i potrwa do końca tygodnia.
0: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz, kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną wyjątkowi goście. I wyjątkowo przyszli, a nie przypłynęli, ale będziemy dzisiaj o pływaniu, a w sumie to o freestylu kajakowym troszeczkę opowiadać. Witam serdecznie, w naszym studio jest Zofia Tuła, wicemistrzyni świata w kajakach. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jest także Tomek Czapliński, no i tu też wicemistrz, wiele osiągnięć, no kilka tylko wymienię. Wielokrotny mistrz Polski, zwycięzca Pucharu Świata, srebrny medalista, więc też wiele osiągnięć. Moi drodzy, zacznijmy może od tej dyscypliny, która nie dla wszystkich może być bardzo dobrze znaną dyscypliną, chociaż ona już chyba w Polsce rozwija się od około 20 lat.
3: Tak, freestyle kajakowy nie jest jakimś nowym w naszym sporcie. Ja sam uprawiam freestyle już 20 lat, więc ta dyscyplina była na długo wcześniej, zanim ja do niej, że tak powiem, zacząłem ją uprawiać. To nie jest całkowite nowum, aczkolwiek kajakarstwo ogólnie w Polsce, szczególnie to wyczynowe, nie cieszy się jakąś ogromną popularnością, jak na przykład sporty zespołowe. Więc warto powiedzieć, że freestyle kajakowe to jest taka deskorolka, taki snowboard kajakarstwa, czyli my generalnie skupiamy się na robieniu widowiskowych ewolucji.
1: Czyli dyscyplina już nie młoda, ale jeszcze taka zdobywająca chyba serca szerszego grona kibiców.
3: Tak jest. No, generalnie na bazie tych takich trendów z lat 80., 90., kiedy to sport zaczął się tak iść w stronę takiego bardziej ekstremy, w takich właśnie sporty ekstremalne i freestyle'owe, no nie bez powodu porównałem do rolki i snowboardu, no bo to jest ten czas freestyle kajakowy. Kajaki z biegiem lat zrobiły się coraz krótsze, zaczęto je robić z innych materiałów, bardziej wytrzymałych. No i kajakarze zaczęli odkrywać nowe możliwości, tak? Czyli napędzali koniunkturę, zaczęli stawać na dziobie, na rufie, w pionie, na rzekach kurskich, potem na wybranych falach czy w odwojach. No i z tego narodził się freestyle kajakowy, jaki znamy obecnie. Ja mam jakieś 1,79 m, 1,80 m wzrostu, a mój kajak, jak stanie obok mnie, to jest niższy ode mnie, więc te kajaki są bardzo krótkie, ale właśnie po to, żeby móc robić widowiskowe ewolucje w powietrzu.
1: Zosiu, to pytanie chciałem do Ciebie skierować. Czy kajaki to dyscyplina męska, czy raczej damska, Twoim zdaniem? Dlaczego?
2: Nie, śmieję się. Dla wszystkich. Dla wszystkich są kajaki. Fajne jest to we freestyle'u właśnie, że robimy triki, że jest dużo emocji, że wykorzystujemy energię wody. No i daje to bardzo dużą frajdę.
1: Ale góry to dla Was nie jest nowum, tylko troszeczkę w niższych górach najczęściej ćwiczycie. Czy karkonosze sprzyjają Waszej dyscyplinie sportu?
3: Mamy piękną rzekę kamienną w Szklarskiej Porębie. Jadąc w kierunku Szklarskiej Poręby, czy w kierunku przejścia granicznego w Jakuszycach, ta rzeka, która wzdłuż drogi płynie, no to jest rzeka kamienna. To jest moim zdaniem najpiękniejsza, a zdaniem wielu najtrudniejsza rzeka górska w Polsce. Więc do kajakarstwa górskiego karkonosze jak najbardziej. Jak tylko pojawia się woda po mocniejszych opadach deszczu albo na wiosnę przy roztopach śniegu, to bardzo często można nas i innych kajakarzy spotkać właśnie na tej rzece. Natomiast do treningu freestyle'owego miejsc niestety nie mamy tutaj, więc musimy przede wszystkim dużo jeździć za granicę i korzystać z infrastruktury wybudowanej w tym celu, jak na przykład właśnie tory kajakarstwa górskiego albo odwoje i fale właśnie zbudowane pod kątem treningu freestyle'owego. No albo musimy całkowicie nie tutaj w najbliższych rejonach Czechy, Austria, Niemcy, tylko nawet musimy latać na inny kontynent, żeby móc na przykład potrenować na dużych falach.
1: Czy ta infrastruktura w Polsce już zaczyna się generować, tworzyć? No w Jeleniej Górze wiem, że na przykład możecie ćwiczyć na akwaparku, ale to raczej jest taki chyba zamiennik niż miejsce docelowe do ćwiczeń.
3: W Jeleniej Górze trenujemy głównie zimą w termach cieplickich na basenie pływackim, ponieważ jeśli chodzi o zimę, to też nasz trening, tak jak w każdej dyscyplinie uprawiany profesjonalnie, dzieli się na poszczególne etapy w cyklu rocznym albo w cyklach dwuletnich. Mistrzostwa świata mamy co 2 lata, więc w różny sposób konstruujemy nasz trening, w zależności od tego, jaka jest impreza docelowa. Ale zima to jest czas właśnie treningu technicznego na basenie z prostego względu. No po prostu jest za zimno na dworze, żeby móc pływać po rzece. No ale nawet gdyby było bardzo zimno, ale byłoby dużo wody, w sensie, żeby płynęła kamienna albo płynąłby mocno bobr, to i tak pewnie byśmy się na tej rzece pojawiali. Natomiast w ujemnych temperaturach to tak średnia przyjemność.
1: Zosiu, o ciebie chciałem zapytać o te różnice, bo trenujecie u nas, z tego co widzę, no ostatnie pół roku to praktycznie byliście chyba w Stanach, czy poza granicami Polski. Gdzie się fajniej pływa, gdzie lepiej? Jak ty się do tego odnosisz?
2: My tak naprawdę dobieramy miejsca do imprezy docelowej. W tym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata na dużej fali, no to w Europie nie mamy za bardzo możliwości popływania na dużych falach, więc wybraliśmy Stany, Kanadę.
1: Duża fala? Co to znaczy?
2: Duża fala to bardzo duża rzeka, dużo wody płynącej i ile miała... Good Wave miała 3 metry wysokości?
3: Tak, tak. Czyli można sobie wyobrazić taką dużą falę morską, która ma wysokość, jak na nią patrzymy, kilka metrów, tylko na rzece jest to fala stojąca, czyli ona się tworzy za jakąś przeszkodą, która jest pod wodą i po której ta woda spływa, tworząc zaburzenie i tworząc falę w ten sposób. Więc takich fal najbliższych tutaj w Polsce w ogóle praktycznie nie mamy, no chyba, że pojawia się gwałtowna powódź i w rejonach górskich, takich jak właśnie okolice Jelenie Góry, takie fale wtedy można spotkać. No ale nieraz było tak, że jak zaczyna mocno padać i pojawiają się jakieś fale tu w okolicy, to ludzie walczą o swój dobytek, a my jedziemy na trening, to tak trochę średnio czasem wygląda, więc, no, ale to się bardzo rzadko dzieje zresztą, więc jesteśmy nastawieni, jeśli chodzi o trening falowy, na wyjazdy zagraniczne i tak jak Zosia wspomniała, żeby chcieć przygotować się do najważniejszej imprezy w tym roku, musieliśmy wyjechać na blisko pół roku właśnie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady.
1: Taka fala na rzece brzmi chyba dużo groźniej niż na morzu, bo jednak brzegi są relatywnie bliżej. Tak ja jako osoba, która nie zna się na tym sporcie, tak to sobie wyobrażam, że to chyba też jest dość niebezpieczne.
2: Wydaje mi się, że na rzece jest właśnie bezpieczniej, bo fala jest w jednym miejscu. Na morzu, na oceanie nam się fala przemieszcza i też mamy prądy wsteczne.
3: Tak, dokładnie. Które wyciągają nas, odciągają nas od brzegu i to też jest ważna umiejętność. Bo też pływamy po morzu na kajaku. Jak zaczęliśmy przygotowania do tych Mistrzostw Świata, to w zeszłym roku w listopadzie pojechaliśmy do Portugalii, żeby na fali oceanicznej trenować i żeby właśnie się przebić przez ten przybój, ten właśnie przy brzegu, żeby wyjść kawałeczek w morze, żeby móc złapać falę, na niej zasurfować i zrobić jakiś trik, który no, jest naszym celem, tak, czy robienie jakiejś figury, to był ogromny wysiłek. A jak się trochę z daleko wypłynęło, to było takie uczucie, o, wyciąga mnie za daleko w morze, więc trzeba było wracać z kolei do brzegu, szukać miejsc, gdzie ten prąd wsteczny po prostu nie występuje.
1: Czyli na morzu fala się przemieszcza, natomiast na rzece to wy się przemieszczacie i jakby dopływacie do miejsca, gdzie można wykonywać odpowiednie triki na tej fali, dobrze rozumiem?
2: Tak, fala jest w jednym miejscu za przeszkodą, ona się nie przesuwa i my wtedy surfujemy na fali i odbijając się od fali robimy triki.
1: Aha, powiedzcie mi proszę, freestyle kajakowy, polski freestyle kajakowy, wy jesteście topek, jeżeli chodzi o nasz kraj, czyli najlepszymi zawodnikami, a jak w kontekście europejskim albo w kontekście światowym Polska się plasuje, czy my, no wiadomo, przy takich sukcesach jak wicemistrzostwo świata, to na pewno jest ten akcent bardzo mocno pojawia się na mapie sportowej, ale jak ogólnie Polska jest zapisana w tym kontekście ogólnoświatowym?
2: Chyba całkiem nieźle, bo Tomek jest mistrzem Europy z którego roku?
3: Z 2000? Z Czunowa 2018.
2: Ja na ostatnich mistrzostwach Europy zdobyłam wicemistrzostwo.
1: Czyli tutaj bardzo, bardzo mocno się pojawiamy, a poza wami są jeszcze coś rozpoznawalni polscy zawodnicy?
3: No z tym jest problem, szczerze mówiąc. Poza nami jeszcze na takim wysokim poziomie pływa kolega z Krakowa, Bartosz, ale jeśli mówimy o zapleczu, to tak naprawdę my z Zosią też się trochę w to angażujemy i staramy się szkolić po prostu dzieci, żeby jakąś przyszłość dla naszej dyscypliny przygotować.
2: I w przyszłym roku chyba jedna z osób powinna się dobrze zaprezentować.
3: Tak, wychowanka Zosi Maja prawdopodobnie w przyszłym roku, bo będzie mogła aż oficjalnie jako juniorka, bo będzie miała osiągnięty wiek 15 lat, będzie mogła oficjalnie startować. No i tak to się niestety kręci w Polsce, że sport na tym podstawowym poziomie, który jest najważniejszym z poziomów, kiedy właśnie młode, fajne dzieciaki mogą zacząć się rozwijać, są głównie domeną rodziców i zajawionych trenerów, ponieważ nie mamy w Polsce systemu szkolenia we freestylu kajakowym i to wszystko musimy organizować sami, dla siebie i dla nich. No my mamy takie poczucie, że nie będziemy zawsze zawodnikami, tylko będzie trzeba coś robić po zakończeniu naszych karier zawodniczych, więc stopniowo z latami będziemy się przestawiać też na szkolenie coraz bardziej młodzieży. Ale freestyle też jest tego typu fajną sprawą, że tutaj jeżeli ktoś po prostu ma chęć spróbować, to nie musi być mistrzem świata, nie musi osiągać, celować w najwyższe cele, ale odnajdzie w tej dyscyplinie coś dla siebie i będzie z przyjemnością ją po prostu uprawiał i się w niej powolutku rozwijał.
1: Czujecie się pionierami, bo jak najbardziej chyba w tej dyscyplinie w naszym kraju no i pełnicie taką rolę pionierską.
2: No trochę się musimy przebijać, przebijamy też się z naszymi osiągnięciami, ale to też jest fajne, no bo fajnie jest po raz pierwszy zdobyć na przykład medal dla Polski.
3: Tak, to jest duża satysfakcja i duma i kiedy nasz sport stanie się dyscypliną olimpijską za jakiś czas, ktoś do tego wróci i zauważy, że była taka para, taka Zosia, taki Tomek, którzy osiągali sukcesy zanim to się stało dyscypliną olimpijską. Będzie o tym się mówiło. Teraz też się o tym mówi dużo, ponieważ no, sport, który uprawiamy, nie jest sportem szablonowym. My się nie ścigamy, my nie biegniemy na dystans, my robimy figury, które są bardzo widowiskowe i więc jest to sport kreatywny. My się rozwijamy przez całe nasze kariery. Niezależnie od tego, czy zawodnik ma lat 15 czy 35, zawsze jest coś nowego, czego można się nauczyć, nowa ewolucja, zawsze coś można doskonalić. Także jest to tego typu sport, w którym nieraz rywalizują ze sobą dwa pokolenia w jednej konkurencji i nie wiadomo, kto wygra.
1: A powiedzcie mi, przez te 20 lat istnienia freestylu kajakowego w Polsce, jeżeli mogę tak powiedzieć, dużo się zmienia, można poczuć, że ten, powiedzmy, taki opór materii troszeczkę jest przełamywany, że kibiców pojawia się coraz więcej, że na przykład mainstreamowe media się z wami coraz bardziej interesują. Jak to wygląda?
3: Cieszymy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w momencie osiągania sukcesów, bo w Polsce przede wszystkim kibicuje się sukcesom. Poza piłką nożną, której kibicuje się zawsze, co dla mnie jest takie, nie to, że nie lubię piłki, bo lubię piłkę, tylko nie róbmy sukcesów z czegoś na siłę, tak? Dla mnie sukcesem zawsze było zdobycie medalu, bo to oznacza, że się było pierwszym, drugim, trzecim w Mistrzostwach Świata. No to na świecie, tak? Ja mam do tego takie podejście. Jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, to przede wszystkim nasz sport jest też inny. Jak ludzie patrzą nieraz, jak robimy trening, bo zdarza nam się robić treningi w sposób otwarty, czy to na Odrze we Wrocławiu, czy to chociażby na Jeziorze Pilchowickim, patrzą, pierwsze wrażenie jest, kurde, no topi się. A po chwili nie, on to robi specjalnie. O nie, on to robi w powietrzu, kurde, fajne to jest, nie? I w ten sposób też media interesują się naszym sportem, bo on się po prostu z jakiegokolwiek szablonu wyłamuje, okazuje się, że to jest po prostu bardzo widowiskowa dyscyplina i przebijamy się tak do tego mainstreamu, aczkolwiek jeśli chodzi o zaangażowanie instytucji, które mogłyby tą sprawę ułatwić, typu właśnie Polski Związek Kajakowy, no to jest tutaj wiele do zrobienia z ich strony, bo my przychodzimy tak naprawdę jako gotowi zawodnicy, osiągamy sukcesy międzynarodowe, historyczne, zdobywamy medale i tytuły najważniejszych imprez, A Związek Kajakowy jakby nie do końca był tym zainteresowany. Dla mnie to jest trochę nie do pojęcia.
1: A może to są pewne obawy, bo tutaj by to wymagało pewnych inwestycji, może działań, może komuś po prostu się nie za bardzo chce to robić, albo nie ma pomysłu jeszcze na to. A z drugiej strony przecież jesteście samograjem, te medale się same pojawiają. Po co się angażować odgórnie?
3: Znaczy jest wiele, wydaje mi się, powodów, dla których Polski Związek Kajakowy jest zainteresowany tym, żeby realizować swoje plany głównie w dyscyplinach olimpijskich, ponieważ są to duże dotacje z Ministerstwa Sportu na szkolenie centralne, na zakupy sprzętu i tak dalej, ale też są środki na dyscypliny nieolimpijskie i moim zdaniem związek mógłby dołożyć więcej starań, żeby pomóc nam w rozwoju. No ale cóż mogę powiedzieć, jak nie możemy liczyć na związek, nie możemy liczyć na sponsorów związkowych, to liczymy na siebie, na własną kreatywność i sami pozyskujemy też sponsorów, poza tym też pracujemy, więc to nie jest tak, że my przychodzimy i mówimy, macie nam dać. Nie, przychodzimy, mówimy, dzień dobry, Zosia jest wicemistrzynią świata, ja jestem wicemistrzem świata zeszłego roku, potrzebujemy paru rzeczy. Jeżeli te rzeczy nie są spełnione, to nie tracimy czasu na po prostu jakąkolwiek walkę, tylko idziemy w własnym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, że po moim zeszłorocznym sukcesie, gdzie zdobyłem srebro mistrzostw świata w Nottingham, musiałem sam sobie kupić kajak, na którym startowałem w mistrzostwach świata teraz. Ja myślę, że to najlepiej opisuje sytuację.
1: Mnie przeraża trochę to, że jestem w stanie to sobie właśnie wyobrazić i nie tylko w kontekście waszej dyscypliny.
3: Tak. To nie jest tylko tak, że freestyle kajakowy jest tak traktowany. Też sobie zdaję sprawę, że w innych związkach sportowych, w innych dyscyplinach takie sytuacje mają miejsce.
1: Okej, to może zejdźmy troszeczkę z tego aspektu sportowego kajaków i waszej dyscypliny, czyli freestylu. Czy to jest dyscyplina dla każdego? Czy to jest, tak jak wspomniana na początku naszej rozmowy, deskorolka? Czy kajak też tak można potraktować? Że każdy może nabyć kajak i sobie ćwiczyć. Czy tutaj jednak są wymagane jakieś większe kompetencje, dodatkowe zaplecze, ewentualnie znajomość jakiejś dyscypliny, która jest tą dyscypliną pomostową wprowadzającą do kajaków? No na pewno pływanie, to trzeba umieć pływać. Co jeszcze?
2: Tak, i trzeba nie bać się też wody. Nie iść od razu z kajakiem na dużą falę, tylko zacząć od płaskiej wody, zacząć od podstaw kajakarstwa górskiego.
1: Czyli idę do sklepu, kupuję kajak i idę na jezioro. Jak to się zaczyna?
2: Jeżeli chcemy uprawiać freestyle kajakowy, to ja bym polecała zacząć od kajakarstwa górskiego. Tego też lepiej nie robić samemu, czyli nie kupić kajak i nie pójść samemu na rzekę. Mamy też taką zasadę, że zawsze pływamy co najmniej w dwie osoby. Jeżeli coś by się stało, no to druga osoba wtedy nam może pomóc.
1: Rozumiem, czyli ja muszę moje zamówienie na Allegro odwołać w takim razie.
2: Albo poprosić kolegę, żeby też zamówił.
1: Jasne, żarty żartami, ale tutaj chyba najlepiej rozpocząć od jakiejś szkoły, szkolenia. Jest taka możliwość w naszym regionie?
3: Tak, no my z Zosią w momencie, kiedy ustalamy właśnie w tym momencie plany na przyszły rok. Oczywiście kalendarz startów wyznacza nam, ile czasu mamy między startami, ale też zajmujemy się szkoleniem właśnie i z kajakarstwa górskiego, i freestylu kajakowego. Przy czym lubimy planować też dużo wcześniej, bo priorytetem są starty, priorytetem są wyjazdy zagraniczne, ale też przy okazji właśnie tych startów i wyjazdów też jesteśmy w stanie szkolić innych. Także zaczynamy zimą od podstaw właśnie na basenie. Osoby przeszkolone właśnie z podstaw, których już nauczymy podpórek i przede wszystkim ważnej umiejętności, jaką jest eskimoska, czyli to jest ta podstawowa technika, co zrobić, kiedy kajak się wywróci, a żeby nie pójść pływać poza nim, czyli trzeba po prostu się obrócić z powrotem, żeby nie musieć wysiadać z kajaka. I z takimi osobami przeszkolonymi przez zimę w takich tych komfortowych warunkach basenowych w ciepłej, przejrzystej wodzie, potem jedziemy na rzekę. Do miejsc, które lubimy, do miejsc, które stopniujemy po prostu trudność, żeby nie zaczynać od razu od czegoś bardzo trudnego, a tak stopniowo dochodzić do poziomu, w którym taka osoba po roku, dwóch stwierdza, że no kurde, w sumie to takie bardzo fajne jest, już mogę robić to samemu. Tylko też zawsze uczulamy, że najważniejsze w tym wszystkim jest zachować zimną głowę i sobie stopniowo podnosić poprzeczkę. Jeśli chodzi o każdą inną dyscyplinę wodną, to wydaje mi się, że jest zawsze dokładnie tak samo. Czy to jest kajakarstwo klasyczne, czyli sprinty, czy to jest zaawansowana turystyka kajakowa, jednak czynnik doświadczenia jest kluczowy. Nie zaczynajmy od czegoś od razu trudnego, dajmy sobie czas, żeby się nauczyć.
1: Dużo osób chętnych trenowania freestylu kajakowego się do Was zgłasza?
3: No, jak szkolimy na basenie chociażby w zimie, to przyjeżdżają do nas ludzie ze Szczecina, z Warszawy, z Trójmiasta, z Poznania, czasami z Krakowa, z Wrocławia. Także jak wrzucamy informacje o szkoleniach, to zdarza się, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski po to, żeby z nami móc poćwiczyć. Także zainteresowanie jest spore. Mi się tak marzy, żebyśmy za jakiś czas mogli zrobić taką profesjonalną sekcję juniorską w Jeleniej Górze, ponieważ mamy rzekę Bobr, mamy rzekę Kamienną, mamy termy ciepickie, na których możemy też ćwiczyć w zimie, więc jest to, wydaje mi się, solidna podstawa ku temu, żeby właśnie przyszłe pokolenia freestyle'owców, żeby one właśnie tutaj w Jeleniej Górze zaczynały szkolenie.
1: Największe zawody Mistrzostwa Świata, to z tego, co obserwuję na Waszym przykładzie, to głównie poza granicami Polski, Stany Zjednoczone tutaj najczęściej chyba się przewijają. A czy Jelenia Góra, Karkonosze, nasze okolice, te rzeki, o których wspomniałeś, Kamienna, Bóbr, czy też jakieś zawody rozpoznawalne mają miejsce w naszym regionie?
3: Robiliśmy tutaj w Jeleniej Górze przed laty Mistrzostwa Polski. Organizowaliśmy m.in. finałowe zawody Pucharu Europy. To było w roku 2015. Także my to już robiliśmy. Generalnie rozbiło się o to, że żeby móc rozwijać taką imprezę, trzeba pozyskiwać coraz liczniejszych i coraz bardziej hojnych sponsorów, żeby ta impreza mogła się dalej rozwijać. W pewnym momencie musieliśmy zaprzestać tych działań, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo jeśli chodzi o zaplecze nasze tutaj, no to rzeka Bóbr jest wystarczająca do tego, żeby raz szkolić młodych adeptów kajakarstwa górskiego i freestylu, jak i też, żeby organizować zawody.
1: No dobra, czyli ja widzę taki scenariusz, że jak już wasze kariery zaczną być pełne. Tutaj mam na myśli Mistrzostwo Świata, ten medal już będzie na ścianie, więc pozostaje tylko podniesienie poprzeczki już w tej formie treningowej, szkolenia nowych adeptów. Czy jest wtedy szansa, że właśnie tutaj ten nasz region zacznie się zmieniać w taką kolebkę treningową kajakarzy?
2: Myślę, że tak. Musimy na pewno troszeczkę zwolnić, bo teraz dużo wyjeżdżamy i dużo stawiamy na swój trening. Jeżeli mielibyśmy się zająć tutaj rozwijaniem na miejscu, no to musimy więcej czasu spędzać.
3: Tak, no bo my teraz wróciliśmy po pół roku pobytu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także pół roku nas nie było, wróciliśmy troszeczkę do innego świata. Ale to jest fajne, że tak dużo jeździmy. Ale jeśli chodzi właśnie o przyszłość, to tak, w momencie, kiedy nasze kariery będą spuentowane najcenniejszym kruszcem w najważniejszych imprezach, dużo nam do tego nie brakuje, bo Zosia ma srebro w C1, ja mam srebro w K1. To jest ten jeden szczebelek wyżej na karcie wyników.
2: Ale wtedy jeszcze muszę obronić.
3: A potem trzeba będzie jeszcze bronić, to tak. Nie, no zawsze będzie powód, żeby zostać dłużej na najwyższym poziomie. Ale tak, no my chcemy przede wszystkim zająć się szkoleniem, ponieważ jest to sport wspaniały, sport widowiskowy, sport, który pretenduje do bycia dyscypliną olimpijską i według naszych informacji 2028 to już nie, ale 2032 to jest realna szansa. Wiceprezes Światowej Federacji Kajakowej ICF, Luis Rabaneda, podczas Mistrzostw Świata w Columbus zapowiedział, że jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która, jeśli będzie modyfikowany cały jakby skład dyscyplin olimpijskich, jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która ma wejść przy kolejnej modyfikacji kalendarza olimpijskiego. No jest to pocieszające bardzo, bo czekamy na to od lat. Cały czas o nas bardzo poważnie myślą. Więc jeśli nie jako zawodnicy, to może już jako trenerzy będziemy mogli pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Jednak 2032, no to jednak dosyć odległa perspektywa. Wiemy, że to minie o tak o, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasze kariery, dla nas jest to dosyć odległa perspektywa jak dla zawodników, ale dla naszych przyszłych wychowanków to jest realna perspektywa.
1: No i za to na pewno będziemy, myślę, ja będę, a może nasi słuchacze pewnie też, trzymać kciuki. A teraz takie pytanie jeszcze z innej beczki, bo tak cały czas rozmawiamy. Tej pracy jest bardzo dużo. Jak nie pół roku poza granicami podczas zawodów, to szykujecie się pewnie do treningów, do szkoleń innych osób. A jak odpoczywacie? Czy jest gdzieś w waszym życiu ten czas na regenerację, który w sporcie jest chyba tak samo ważny jak...
3: Trudne pytanie.
2: Tak, to nam najlepiej nie wychodzi, szczerze mówiąc.
3: Tak, odpoczynek nie wychodzi nam najlepiej, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy my jedziemy na zgrupowanie, czasem jest to Francja, czasem jest to Austria, no zdarza się, że to są Stany Zjednoczone, czasem jest to Argentyna, a w przeszłości była to Uganda na przykład w Afryce, gdzie trenowaliśmy na Nilu. I zawsze tacy do nas tak patrzą, tak na nas nasi znajomi, tak nawet bliscy znajomi. Wy to macie cały czas wakacje. Tak, co proszę? Dwa treningi dziennie, analiza materiałów wideo, trening na sucho, czyli tak zwana kata, czyli to, co oprócz tego, co robimy w kajaku, na wodzie, te figury, które trenujemy, których się uczymy, które doskonalimy, to my jeszcze cały czas mamy bardzo dużo pracy. No, nie, nazwijmy to po imieniu, umysłowej, bo my cały czas musimy się czegoś uczyć. To nie jest tak, że posiadło się raz technikę robienia wysokiego salta przodem lupa i to już zostaje. Nie, każde miejsce, w którym startujemy i trenujemy, jest inne. Nasza technika musi być bardzo elastyczna. Także im więcej doświadczeń na wodzie, tym na pewno lepiej. I to jest ciężka praca przede wszystkim, praca na okrągło. To się wydaje, a idę sobie popływać na kajaku. Nie. To są, idę na półtora godzinną jednostkę treningową, ja jestem w pracy. Kończę trening, aktywnie wypoczywam, robię analizę wideo, dalej jestem w pracy. Idę na drugi trening, znowu jestem w pracy. Także myślę, że też myślenie kibiców powinno też zmierzać ku temu, żeby docenili, że to nie jest to, że widzę zawodnika w kajaku, to teraz coś robi. Żeby zobaczyć go teraz w kajaku na Mistrzostwach Świata, to jest końcówka bardzo długiego, złożonego procesu, który trwa wiele godzin każdego dnia. Także takich klasycznych wakacji, bo tak trochę odpłynęłem od tematu, ale takich klasycznych wakacji... Tak, to nie pamiętam, kiedy mieliśmy wakacje. Szczerze mówiąc, chyba nie mieliśmy wakacji, odkąd trenujemy. A trenuję, ja już trenuję freestyle kajakowy i startuję we freestyle 20 lat.
1: No to ja podpowiem tylko, że wakacje są całkiem przyjemne, warto spróbować. Polecam gorąco. Zanim skończymy naszą rozmowę, jeszcze chciałem podpytać o jedną rzecz. Freestyle to jest kategoria, gdzie właśnie jest pewna dowolność w łączeniu trików, w tym, co przedstawiacie podczas zawodów. A czy jest tutaj jeszcze miejsce na tworzenie nowych trików? Bo w innych dyscyplinach, nie wiem, rowery czy na przykład deska, o której już wspominaliśmy, czy snowboard, no tam co jakiś czas pojawia się jakaś osoba, która robi coś, czego inni nie robili i nagle pojawia się taki nowy trik. Czy u was też tak jest? Czy macie jakieś triki swoje, autorskie, które może wy wprowadziliście do świata kajakowego freestyle'u?
2: Też tak u nas jest, że może dodawać nowe triki. Mamy w regulaminie cały spis figur, są triki już zatwierdzone, które są oceniane przez sędziów i mają swoje punkty i są dodatkowe triki trophy move, tak zwane. Są trzy poziomy i one zależą od trudności wykonywania triku. Czyli we freestyle kajakowym, jak startujemy, to główną zasadą jest to, że mamy 45 sekund na fali i wtedy robimy triki. Sędziowie oceniają, które zostały wykonane. Możemy mieć dodatkowe bonusy za wysokość figury, czyli że jest bardziej w powietrzu, albo na przykład za nieużywanie wiosła lub za połączenie większej ilości trików.
3: I co każdą główną imprezę sezonu, czyli to są na przykład Puchary Świata, a w następnym roku Mistrzostwa Świata, zawsze podczas odprawy sędziów z kierownikami ekip narodowych zawsze jest mowa o tak zwanych trophy move, bo zawsze ktoś pokazuje coś nowego. Nasza dyscyplina się bardzo dynamicznie rozwija. Poziom z roku na rok jest naprawdę coraz wyższy i naprawdę co roku ktoś pokazuje coś nowego. Nie zawsze jest to uznawane jako nowa figura trophy move i nie zawsze jest to przez sędziów jakoś tam gratyfikowane dodatkowymi punktami, ale to jest nieustanny rozwój. I ten właśnie freestyle też polega na tym, że podczas zawodów zdarza się, mi się tak zdarzyło podczas Mistrzostw Europy, kiedy zdobyłem tytuł, że przeszła 45 sekund, jest 40 sekunda, coś mi nie wyszło i nagle się włącza improwizacja. I z tej improwizacji wyszła figura, którą wcześniej tam robiłem i to była właśnie trophy move. Ale nie brałem pod uwagę tego, że będę próbował w zawodach, bo to była bardzo trudna figura. Ale uznałem, a, dobra. No i zrobiłem i zostałem mistrzem Europy. Jeśli chodzi o figury, które my wprowadziliśmy, to wydaje mi się, że mojego autorstwa może być figura, którą nie nazywałem jakoś konkretnie. Jest to mieszanka czegoś, co już istniało, ale to był piruet na dziobie do salta w powietrzu z rotacją boczną do salta przodem.
1: Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wizytę w naszym studio. Dziękuję za rozmowę. No i przede wszystkim życzę tego upragnionego mistrzostwa. No wierzę, że to jest tylko kwestia czasu. Drodzy Państwo, a dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z wicemistrzami świata we freestylu kajakowym, Zofią Tułą oraz Tomkiem Czaplickim. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Zapraszam również na kolejne magazyny lokalne. Łażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Dziś o sporcie. Futsal, czyli halowa gra w piłkę nożną, wróciła do Jeleniej Góry. Rozgrywki rozkręca Jarosław Wichowski, trener z wieloletnim doświadczeniem i miłośnik piłki nożnej.
2: Jeleniogórska Liga Futsalu powstawała w mojej głowie już od dawna, bo sam gdzieś byłem czynnym zawodnikiem tej ligi, ale to w okolicach może dekady, nawet kilkanaście lat temu ta liga funkcjonowała w Jeleniogórze co roku, gdzieś później. Zamarzyłem, żeby tą ligę reaktywować. Tutaj przy pomocy miasta Jelenia Góra i pana prezydenta miasta, pana Jerzego Łużniaka, udało się tą ligę reaktywować. W tej chwili występuje w niej 8 zespołów. Myślę, że jest to jedyna liga darmowa w Polsce, gdzie kluby nie ponoszą żadnej opłaty, mają zapewnione za zwycięstwa puchary, medale, nagrody indywidualne. No tutaj mogę powiedzieć, że wiele firm z Jeleniej Góry z okolic zaangażowało się też w pomoc, fundując różnego rodzaju vouchery na swoje usługi. No mogę tylko powiedzieć, że na przykład nagrodą główną dla MVP turnieju jest nowy rower ufundowany przez Jeleniogórskie Centrum Rowerowe, Cieplickie Centrum Rowerowe przez firmę pana Michała Jarmonda i gramy o puchar słoiki, catering w szkle, tak więc tych firm jest sporo. Występuje, tak jak mówię, 8 drużyn. Gramy praktycznie co tydzień w poniedziałki, każdy z każdym 7 kolejek.
3: Na czym polega gra w tej lidze?
2: Gra w lidze polega na tym, że jest zapisanych 8 drużyn. Gramy systemem każdy z każdym, gdzieś tam po losowaniu. Wystartowaliśmy na początku grudnia, kończymy ligę 29 stycznia. Tak naprawdę jest to taki okres drużyn, bo tutaj występują drużyny seniorskie, okres takiego roztrenowania, ale żeby ci zawodnicy cały czas byli w ruchu, czyli też działania tutaj prozdrowotne, Fundacji Przyszłość to marzenia, myślę, że takie angażujące w sport, krzewiące ideę kultury fizycznej. Futsal jest bardzo dynamiczną, rozwijającą się dyscypliną w Polsce, na świecie to tylko, nie wiem, nie każdy wie, że w Brazylii jest to sport narodowy i tak naprawdę wszyscy ci świetni zawodnicy, którzy grają w tej chwili w Europie, wywodzą się właśnie z futsalu, z gier małych, z gier 3x3, 4x4, 5x5, tak jak tutaj typowa gra futsalu, która troszeczkę ma inne przepisy niż gra na trawie i tak jak mówię, jest bardzo dynamiczna, co chwilę ten wynik może się zmieniać, dosłownie co kilka sekund można być pod jedną bramką, za chwilę pod drugą, widać od razu kreatywność zawodników i myślę, że ten futsal powoli wraca do Polski, bo przypomnę tylko, że niektóre akademie typu Legia Warszawa, najlepsze w Polsce, do pewnego rocznika obowiązkowo raz w tygodniu grają w futsal, zwłaszcza w okresie takim przygotowawczym.
3: Liga futsalu, 8 drużyn, też są tabele, też można poczytać wyniki, liczbę bramek. Na tym polega ta punktacja?
2: Jasne, za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę oczywiście 0. Wyniki są na bieżąco podawane na profilu, na fanpage'u jednego z partnerów firmy Sportevo, biura sportowego, które organizuje wyjazdy na mecze oraz turnieje i obozy sportowe w całej Polsce i za granicą. Można zobaczyć tabelę strzelców, właśnie wyniki. Dodatkowo po każdym meczu wybierany jest MVP, czyli najlepszy zawodnik, który zawsze dostaje jakąś fajną nagrodę. Widzę, że ci zawodnicy już przeżywają, kto gdzieś tam może tą nagrodę dostać, plus dodatkowo z 4 spotkań najlepsi zawodnicy w głosowaniu na fanpage'u zostają wybierani zawodnikami kolejki i przy okazji następnego rozdania, następnych spotkań otrzymują dodatkową nagrodę ufundowaną właśnie przez jakąś firmę z Jeleniej Góry lub z okolic lub przez po prostu Fundację Przyszłość do Marzenia.
3: Kto gra w waszej lidze? Jakie drużyny?
2: Wiktoria Jelenia Góra gra również drużyna Lotnika Jeżów Sudecki, drużyna pierwsza i drużyna druga, gra drużyna Olimpii Kowary, też z zawodnikiem, który kilkanaście lat temu strzelał bramki, w ostatniej kolejce również strzelił. Pozdrawiamy tutaj trenera Olimpii Sebastiana Szujewskiego, czyli tak wracają gdzieś ci zawodnicy po wielu latach. Gra klub KS Wojcieszyce Szklarska Poręba, gra drużyna młodzieżowa Karkonoszy Jelenia Góra, gra klub sportowy Łomnica. Pabgol Jelenia Góra. Też z jednej strony no tutaj trener i opiekun Pabgola Jelenia Góra, pan Lech Walczak gdzieś prowadził tą ligę jeleniogórską i to też jest fajne, że teraz wraca troszkę w innej roli, obserwuje to, tak jak mówię, to dziś jest reaktywacja, potrzebujemy na pewno kilku lat, żeby rozpropagować z powrotem tą ligę, a w przyszłości liczę na to, że ta liga będzie się odbywała już w postaci pierwszej, drugiej, a może i nawet trzeciej ligi na wielu halach w Jeleniej Górze.
3: W tej chwili gdzie gracie i na jakich wymiarach, bo to też warte zaznaczenia.
2: Liga odbywa się na hali pełnowymiarowej na ulicy Złotniczej 12, czyli na hali miejskiej w parku sportowym Złotnicza. Hala pełen wymiar, czyli 20 metrów na 40. Tutaj gramy na hali.
3: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy piłką nożną, taką, którą znamy z murawy, a tą na hali, bo rozmiary już poznaliśmy. Jakie są jeszcze zasady?
2: Jasne, no futsal, no przede wszystkim jest to, tak mówiąc kolokwialnie, jest to piłka nożna halowa. Gra się piłką przystosowaną do gry na hali, wiadomo, w specjalnym obuwiu do tego przeznaczonym. Gramy 5 na 5. Oczywiście dopuszczalne są zmiany w każdej chwili w swojej strefie zmian. Są troszkę inne przepisy, bo my też te przepisy nie wszystkie wyciągnęliśmy z futsalu. Powoli je zaczynamy wprowadzać. Myślę, że w przyszłym roku to już tak dogłębnie gdzieś reaktywujemy taki prawdziwy futsal, ale tutaj do bramkarza można tylko zagrać raz, nie ma błędu połowy. Oczywiście futsal jest przede wszystkim troszkę zdecydowanie mniej fizyczną dyscypliną od piłki nożnej na trawie, gdzie jest większy kontakt, gdzie dopuszczalne są wślizgi, gdzie po prostu bardziej decyduje w niektórych momentach fizyka niż technika, niż kreatywność. Tutaj w futsalu jednak pewnych braków technicznych nie da się ukryć i jak powiedział kiedyś bardzo znany trener, pokaż mi jak grasz w futsal, a ja powiem ci, czy będziesz grał w piłkę nożną.
3: Też są bramkarze?
2: Oczywiście są bramkarze, strzela się bramki jak najbardziej, na tym to polega. Bramki są mniejsze, tak jak do piłki ręcznej. Bardzo dynamiczna gra, tak jak mówię, no super się ogląda, jeżeli ktoś potrafi grać w futsal, akcja się przenosi z jednej strony na drugą, szybka wymiana podań, bardzo przyjemne oglądanie. Sam gdzieś wiele wyjeżdżam na mecze i miałem okazję raz być na meczu, taki naprawdę wysoki poziom, grała FC Barcelona z halą na Palau Arena wypełnioną po brzegi z drużyną Interu Movistar, czyli tak naprawdę z Realem Madryt, czyli FC Barcelona, Real Madryt, gdzie najlepsi zawodnicy na świecie grali, wynik z tego co pamiętam 5-3, gdzie Barcelona ostatnią bramkę strzeliła kilka sekund przed końcem, a Inter Movistar wycofał bramkarza, czyli tak naprawdę w polu grało 5 zawodników, bramka odsłonięta, świetny doping, to w porównaniu do dopingu na Camp Nou naprawdę czapki z głów. Świetnie się to oglądało i tak naprawdę pokazało mi, ja w tym futsalu byłem zakochany od zawsze jako też młody zawodnik, grający na trawie, bardzo lubiłem grać w piłkę nożną na hali. Jest tendencja taka, że niektórzy trenerzy uważają, zawodnicy, że futsal powoduje kontuzji, no są badania naukowe, że wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobra profilaktyka przeciwko kontuzjom, która wzmacnia stawy, ścięgna, ale trzeba to robić z głową i gdzieś to tak się zakorzeniło, myślę, że nie tylko w Polsce, że futsal powoduje kontuzję, wręcz przeciwnie, futsal wzmacnia.
3: Jeżeli chodzi o Jeleniogórską Ligę Futsalu, to jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, a niekoniecznie jest zawodnikiem, no to tutaj chyba będą już pewnego rodzaju problemy, no bo grają dużo bardziej doświadczeni ludzie.
2: Jak najbardziej, w tej chwili grają drużyny klubowe, ale w przyszłości chcemy otworzyć się na ligi biznesowe, żeby była ta liga dostępna dla każdego. Zresztą kiedyś też była Jeleniogórska Liga Biznesu i w przyszłości wzorem gdzieś dużych miast, między innymi Wrocławia, gdzie bardzo prężnie działa Wrocbal, działają ligi wrocławskie na Orlikach. Myślę, że jest to duże zapotrzebowanie również w Jeleniej Górze do tego, żeby ludzie uprawiali sport, bo myślę, że gdzieś w piątek wieczorem na pewno przyjemnie pójść przykładowo na Orlik, zagrać, porywalizować nawet dla osób dorosłych, nieuprawiających, gdzieś tam nawet amatorsko w klubach regionalnych piłki nożnej, mogą sobie pograć, później pójść na wspólną kolację i gdzieś też żyć swoją ligą, która będzie opakowana marketingowo, będzie prowadzony fanpage, tak jak teraz przy tej lidze futsalu.
3: Z tego co ja pana kojarzę, to kojarzę pana z Mirska jeszcze wcześniej. wcześniej. Był pan trenerem drużyny piłkarskiej Włókniarza. Bardzo fajnej atmosferze były rozgrywane mecze. Teraz uczy pan dzieci, młodzież w Karkonoszach i jeszcze trenuje w Jeżowie Sudeckim. Zna pan ogromną liczbę osób, które zajmują się piłką nożną. Czy z zewnątrz odzywają się a propos tego futsalu? Jest jakieś zainteresowanie?
2: Jasne, bo oprócz tej ligi zimowej również organizowałem inne turnieje seniorskie, na których tak naprawdę grały drużyny z całego okręgu jeleniogórskiego i nie tylko. Niedawno graliśmy o Mistrzostwa Dolnego Śląska Sportowo w futsalu, gdzie wystąpiło 21 drużyn z całego województwa. To też był największy turniej futsalu w naszym województwie. W przyszłym roku planuję już na 8 halach, że wystąpi w okolicy 64 drużyn z całej Polski w jednym czasie, tak więc myślę, że to będzie duże przedsięwzięcie. Tak jak pan wspomniał, pracowałem w Mirsku przez wiele, wiele lat w klubie seniorskim. Pracowałem w szkole w Mirsku i też gdzieś dobra współpraca z panem burmistrzem, panem Andrzejem Jasińskim, którego serdecznie pozdrawiam. Naprawdę ten klub funkcjonował bardzo, bardzo fajnie i tutaj z zawodnikami mam bardzo dobry kontakt. Do dzisiaj gdzieś tam wymieniamy się poglądami na ten temat, co się dzieje teraz, co się działo, jak to wszystko wspominamy. Przypominam, że drużyna z Mirska, mała miejscowość w okolicy 4000 ludzi, występowała w czwartej lidze, nawet w jednogrupowej czwartej lidze, radziła sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, a bazowała na swoich zawodnikach, bo jak nazwać granie 9-10 naprawdę wychowankami Włókniarza Mirsk w pierwszym składzie w czwartej lidze. Były takie czasy, co myślę, że w tej chwili jest to ewenement. Nie ma takiej drugiej drużyny, a też poziom był bardzo wysoki. My graliśmy z takimi drużynami jak Zagłębie Drugiej Lubin, które w tej chwili występuje w drugiej lidze i przykładowo był sezon, gdzie na 30 kolejek Zagłębie wygrało 28 razy, dwa razy zremisowało i zremisowało na boisku w Mirsku, na wielkim boisku, gdzie pan Bolesław Faściszewski gdzieś tam dopingiem niósł i kibiców i nas walczyliśmy jak naprawdę bardzo dzielnie i te punkty zdobywaliśmy z tymi drużynami topowymi, grając naprawdę młodym składem i cieszę się, że niektórzy z tych zawodników gdzieś na tyle się rozwinęli, że przykładowo Paweł Niemieniony, który wchodził jako 16-latek do drużyny seniorskiej, w tej chwili myślę, że jest jak nie najlepszym, to jeden z najlepszych zawodników trzecioligowych Karkonoszy, śmiało mógłby grać w zdecydowanie wyższej lidze.
3: Jeżeli porównać te drużyny, które grają na dużym boisku i na futsalowym boisku, to jak to się przekłada? Lepsi są tutaj, a tam gorsi?
2: Różnie z tym bywa. Wiadomo, że zawodnicy grają na różnych pozycjach i w futsalu to wszystko odbywa się bardziej dynamicznie i niektórzy zawodnicy, można powiedzieć, zdecydowanie lepiej mogą radzić sobie na boisku, być bardzo dobrymi zawodnikami, a w futsalu nie wyglądać za dobrze i też gdzieś myślę, że ten futsal dla tych zawodników jest potrzebny do tego, żeby rozwijać szybkość grania, kreatywność, myślenie, rozwiązywanie sytuacji, antycypacje, tak naprawdę gdzieś co chwilę jakieś dynamiczne fragmenty gry. W jedną stronę może być w sytuacji 2-1, za chwilę 3-2 w przeciwną i tu futsal nie wybacza. Każde gdzieś tam błędne przyjęcie piłki, nie w tą stronę, błędne rozwiązanie sytuacji po prostu nie przyniesie bramki, bo no, sekunda, dwie, pół sekundy może decydować praktycznie o wszystkim. Dlatego futsal jest bardzo fajną dyscypliną. Tu nie ma błędu połowy. Gdzieś na rozgrywkach takich halowych, szkolnych jest błąd połowy. Tutaj bramkarz może złapać, rzucić ręką na drugą połowę, gdzie już wychodzi zawodnik. Nie ma spalonych. To też ostatnio dało mi do myślenia, że dzieci chyba coraz mniej grają w futsal. Na jednym z turniejów, gdzie graliśmy w Karpaczu, turniej Błyszczące Oczy. Nowy taki projekt na bazie też niemieckiego Związku Piłki Nożnej DVB i Football Association z Anglii. Stworzyliśmy wraz z bratem Rafałem taki turniej stwarzający fajne środowisko do rozwoju młodych piłkarzy i tam jeden z zawodników mówił, że nie przechodzi przez połowę, bo boi się o spalonego. Tak gdzieś tam w kuluarach usłyszałem. Tak więc no, tych zawodników trzeba edukować, muszą się uczyć i to na pewno wpłynie na ich rozwój. Teraz powstało dużo boisk sztucznych. Zawodnicy trenują cały czas na boisku sztucznym. Trenerzy mówią, że nie wchodzą na hali, bo my gramy na trawie, to trenujemy na trawie. Uważam, że może niektórzy mają inne zdanie, ale uważam, że jest to duży błąd, bo zawodnicy, zwłaszcza w tym wieku rozwojowym do 12, może nawet do 14 roku życia, powinni jak najczęściej grać w futsal, grać małe gry różnego rodzaju, żeby stwarzać im różnego rodzaju środowisko, tak jak kiedyś było. No jednak kiedyś chyba dłużej się grało, więcej się grało na podwórkach i jak mówią niektórzy zawodnicy, no jeden z najlepszych zawodników świata, Johan Cruyff, mi się nasuwa taki cytat, jak mówił, że on się nie nauczył grać na treningach w piłkę, tylko on się nauczył grać w piłkę na podwórku po prostu.
1: Moim i Państwa gościem był Jarosław Wichowski, trener i pasjonat piłki nożnej, halowej i tej z zielonej murawy. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam do kolejnych magazynów Radia SK2.
0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Tym razem o zabytkach w naszym regionie i pracy konserwatora, o której opowie Państwu.
4: Nazywam się Krzysztof Kurek, jestem kierownikiem delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielonej Górze.
1: Czyli mówiąc pokrótce, konserwator zabytków, czy to jest właściwe sformułowanie?
4: No tak, pełnię funkcję konserwatora zabytków na obszarze właśnie delegatury, czyli jestem upoważniony przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu do pełnienia w jego imieniu funkcji konserwatora zabytków.
1: Co to znaczy? Czym się zajmuje konserwator zabytków?
4: Konserwator zabytków podejmuje działania mające na celu ochronę substancji zabytkowej. To są działania administracyjne, czyli przeprowadzamy kontrolę obiektów zabytkowych, wydajemy decyzje administracyjne polegające na wydawaniu zezwoleń dla pracy w obiektach zabytkowych i na obszarach. Wykonujemy kontrolę, jak mówiłem, obiektów zabytkowych, czyli kontrolujemy ich stan. I to jest jakby nasze podstawowe zadanie.
1: Okej, czyli chronicie historię.
4: Chronimy historię albo jakby jej taki materialny wymiar, którym jest architektura, dziedzictwo kulturowe, szeroko pojęte, zabytki ruchome, czyli może tak wyjaśniając, rzeźby, obrazy, czyli zabytki ruchome, nieruchome, architekturę i wyposażenie obiektów zabytkowych.
1: U nas tego jest ogrom. Jakieś przykłady, które udało się ochronić, które udało się wesprzeć?
4: Ogrom to jest właściwe słowo, ponieważ biorąc pod uwagę statystyki, to by województwo jeleniogórskie, czyli obszar delegatury, którą kieruję, to w klasyfikacji ilości zabytków w skali całej Polski jesteśmy na drugim miejscu. Po delegaturze w Wałbrzychu mamy więcej zabytków niż w Małopolsce i tak dalej. Także jesteśmy bardzo zasobnym obszarem w obiekty zabytkowe, co nas wszystkich cieszy, ale jednocześnie sprawia duże problemy, ponieważ tej substancji jest bardzo dużo. Jest w różnym stanie technicznym. Sami Państwo wiecie, widzicie to, jak obiekty zabytkowe funkcjonują. Jedne są w bardzo dobrym stanie i udało je się uchronić, inne niestety nie. W ostatnim okresie takimi spektakularnymi działaniami, którym można się pochwalić w naszym rejonie, to oczywiście to, co już często powtarzałem, to jest siedziba Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, która udanie została zrealizowana na siedzibę, jednocześnie jakby na taką działalność wystawienniczą, która raz, że promuje region Karkonosze, ale jednocześnie jest przykładem bardzo dobrze przeprowadzonych robót konserwatorskich.
1: Na czym one polegały?
4: Prace konserwatorskie właśnie to jest jakby typowy przykład, gdzie prace konserwatorskie czy budowlane zostały poprzedzone właśnie wygniwą kwerendą archiwalną, które i mieliśmy dosyć dużą wiedzę na temat, jak ten obiekt wyglądał przed przebudową na szkołę za czasów, kiedy tam była siedziba Szałgoczów. I w porozumieniu z inwestorem, którym bardzo sprzyjał tym działaniom, jak również bardzo dobrym biurem projektowym, udało się wypracować tego typu działania, że w tym obiekcie zachowano jak najwięcej substancji zabytkowej. A z kolei pozwolono, to znaczy my jako Urząd Konserwatora Zabytków pozwoliliśmy na takie działania modernizacyjne, które pozwoliły umieścić w tym obiekcie bardzo nowoczesne wystawy multimedialne i które połączenie właśnie tych działań konserwatorskich jakby z chęcią inwestora zaadaptowania tego obiektu spowodowały, że ten obiekt no, żyje i zupełnie innym, bardzo ciekawym życiem i jest bardzo chyba przyjazny dla ludzi samej Jeleniej Góry, ale z całej Polski też.
3: Jeżeli mówimy o historii i historii Pałacu Szowgoczów właśnie w Sobieszowie, to jaka jest jego historia? Jaki jest jego wątek? Bo tutaj chyba zwracam się do odpowiedniej osoby.
4: To znaczy, może nie do końca, bo to właściwie tu są jakby dwa wątki. Historia architektury. Obiekt powstał już w XVI wieku. Jest związany jakby cały czas z dominią Szowgoczów. Na początku pałacem, zamkiem w Chojniku. Później był tam zawsze siedziba zarządu Szowgoczów. Właściwie tam nigdy nie przebywali Szowgocze, jako nie traktowali tej siedziby jako swojej siedziby mieszkalnej, tylko był tam zarząd, bo mieściła się biblioteka, archiwa i siedziba Szowgoczów na tym terenie mieściła się w pałacu w Cieplicach, ale ten obiekt odgrywał istotną rolę w zarządzaniu ogromnych dóbr Szowgoczów na terenie Karkonoszy i u podnóża Karkonoszy. No i świadczy o tym, o potędze tego rodu, jak również o świadomości, o ich działalności gospodarczej na tym terenie, która w jakiś sposób przyczyniła się do rozwoju tego naszego rejonu.
3: Okej, sięgnijmy jeszcze dalej, sięgnijmy może do średniowiecza, jeżeli mówimy o Starej Kamienicy, zamek w Starej Kamienicy. Czy przy nim też jakby się udało działać na rzecz zabytku?
4: Tak, to też jest spektakularne działanie, ale tutaj jakby inicjatorem tego działania, to muszę sam parlamentarzem powiedzieć, jest Urząd Gminy w Kamienicy, w Starej Kamienicy, którzy była poprzednia pani wójt, zainicjowała razem ze swoimi współpracownikami odbudowę tego obiektu, wiedząc, że był tam kiedyś renesansowy zamek. Przed podjęciem tej odbudowy no, obiekt przedstawiał się jako pupa, jako ruina, która porosła dużymi okazami drzew. To było właściwie wzgórze, z którego wyrastała tylko wieża. Gmina podjęła ogromne kroki. Od wielu lat, od chyba 2013 roku były prowadzone te prace, w którym mozolnie odkrywano poszczególne partie zamku, czyli odgruzowywano go, odgruzowano wszelkie piwnice, odbudowano mury obwodowe, naprawiono kamieniarkę, odkryto przede wszystkim most, który prowadził do tego zamku. Odnaleziono fragmenty renesansowego portalu, który zgromadzono, wpisano go zresztą do rejestru zabytków. Nie osiągnięto taki efekt, którym de facto mamy czytelny układ zamku renesansowego z wieżą, który właściwie już jest obiektem muzealnym, dostępnym przez ten most, bardzo ciekawym. No i teraz wiem, że gmina przymierza się do tego, do takiej wisienki na torcie, jakim będzie odtworzenie portalu, który jest prawie w komplecie. Odtworzą scenę porawanową, w którą umieszczą jego rodzynki, fragmenty tego portalu i odtworzymy no, jakby główne wejście do zamku, czyli też bardzo ciekawa inicjatywa. No, przede wszystkim miejsce, które będzie znane już na mapie turystycznej tej części Karkonoszy czy Kotliny Jeleniogórskiej. Gmina ma w planie powiązanie swojego produktu turystycznego z innymi tego typu znanymi w niedalekiej odległości obiektami jak wieża rycerska w Siedlęcinie czy pałac we Wleniu. Nawet promują wspólne działania, żeby jeden wspólny bilet był dostępny dla zwiedzających, czyli mamy trzy obiekty w jednym bardzo ciekawej historii.
3: To nie tylko tego typu przykłady jak Stara Kamienica bądź Pałac w Sobieszowie, czasami też bywają negatywne przykłady. Nie ma się co oszukiwać, nie ma pieniędzy na wszystkie zabytki, a jest ich faktycznie, tutaj to dobre słowo, tak jak pan podkreślił, ogrom. Jednym z nich jest Kościół w Miłkowie.
4: Tak, Kościół w Miłkowie jest obiektem, jest to był kościół ewangelicki. w tej miejscowości jest drugi kościół katolicki i to jest taki przykład typowy dla naszych ziem, że w jednej miejscowości były dwie świątynie. Tutaj mamy taki przykład, w którym jedna jest niewykorzystywana dla potrzeb kultu. Jest w złym stanie technicznym, jak wiemy, od wielu, wielu lat. Należy do... jest własnością gminy. Parę lat temu, chyba czy była taka katastrofa, która, no to się tam z tej wieży posypało. Ale tu mamy do czynienia z kolei z takim działaniem gminy, która podjęła działania ku temu, żeby ten obiekt zabezpieczyć. Raz, że podjęli takie działania polegające na zrobieniu projektu wstępnego zabezpieczenia. Starają się o dofinansowanie. Chyba z tego, co wiem, z Polskiego Ładu mają przyznane na to środki. I widząc po działaniach pana wójta, mam nadzieję, że akurat po długich latach jakby zastoju jest szansa na to, że ta wieża zostanie odbudowana. Z tego, co wiem, no są ambitne plany właśnie, żeby służyła też turystom jako wieża widokowa. Ona jest bardzo ważna, że tak powiem, dla panoramy Miłkowa. Nie wyobrażam sobie i pan zresztą władze gminy też sobie nie wyobrażają. To jest właśnie pozytywne, że chcą zachować jakby tą wieżę w panoramie tego miasteczka i stąd no zdaję sobie sprawę, znaczy jestem prawie pewny, że tu mamy akurat do czynienia z przykładem takim, że obiekt zostanie uratowany.
5: Mariusz Marek, wójt gminy Stara Kamienica. Oddaliśmy ostatni etap zabezpieczenia przyziemi tego zamku. Prace przy przyziemiach trwały już od ładnych paru lat. Co roku pozyskiwaliśmy pieniążki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zabezpieczając kolejne przyziemia, kolejne piwnice. Najbardziej widowiskowa z tych prac została zakończona. Został odtworzony dziedziniec naszego zamku. Natomiast, żeby te piwnice ocalić, musieliśmy je też zabezpieczyć przed dostępem wód deszczowych, opadowych. I ostatnim elementem to było właśnie odprowadzenie tych wód z dziedzińca, które po prostu infiltrowały w głąb piwnic. Dodatkowo jeszcze z innego projektu, z PROW-u, zrobiliśmy pozostałość wieży, która dzisiaj jest udostępniona jako wieża widokowa. Przypominam, jest to obiekt zabytkowy, musieliśmy wiele rzeczy sprawdzać, wyrysowywać, wiele rzeczy wychodziło podczas prac budowlanych, o których nie mieliśmy pojęcia.
1: Te piwnice, jak one są duże, które mieszczą się pod zamkiem?
5: To jest około 8 piwnic wielkości od 6 na 7 metra do 12 na 6. Chcemy te piwnice przeznaczyć jako miejsce do ekspozycji wszystkich artefaktów, które wydobywamy w trakcie prac budowlanych. A są to przepiękna ceramika, elementy z piaskowca, są to drobne monety, fajki, kafle z pieców.
1: Powróćmy do pracy konserwatora zabytków. Pan Krzysztof Kurek.
4: Również prowadzone są prace przy obiektach ruchomych, czyli obrazach, rzeźbach. To z wiadomych względów odbywa się przede wszystkim w obiektach typu sakralnego, muzeach czy w rezydencjach, które posiadają tego typu wystrój. Najczęściej są to, jak w przypadku kościołów, to są konserwacje ołtarzy, obrazów, jak również rzeźb. Co roku jest pula przeznaczona pieniędzy na takie typu remonty. Jedny z takich, które mi się przypominają, to aktualnie bazylice Erasma i Pankracego. Prowadzone są prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Oczywiście w Krzeszów to jest jakby prace, które nie mają końca. Tam co roku są prowadzone pewnego rodzaju prace konserwatorskie przy wystroju. Także to jest praca, która odbywa się sukcesywnie stale i jest takim dopełnieniem wystroju architektonicznego, czyli niezwykle istotna. I jest to jak również taka codzienność konserwatorska. To znaczy nasza działalność polega również nie tylko na wydawaniu decyzji na obiekty zabytkowe, typowo wpisane do rejestru zabytków, ale również wydajemy decyzje na inwestycje, które są na obszarach wpisanych do rejestru zabytków albo na obszarach chronionych poprzez właśnie ujęcie gminnej ewidencji zabytków. Tak, mamy do czynienia z ogromną ilością decyzji, które wydajemy na obszarze Szklarskiej Poręby, Karpacza, Świerodowa Zdroju i większości miejscowości, które są na obszarze dawnego województwa jeleniogórskiego. Stąd uzgadniamy projekty architektoniczne, inwestycje współczesne, tak jak pan mówił. Nie? To jest również taka, uwzględnialiśmy również ten ośrodek sportu w Jakuszycach. Wszystkie te budowle apartamentowce i tak dalej, to jest czasami nasza też porażka, nie? Bo musimy, uzgadniamy to z tego racji tego, że mamy taki urząd, ale ja chętnie bym na przykład nie zezwolił na lokalizację obiektów. Tam jest zbyt dużo tej architektury, która właściwie zagęszcza te wspaniałe miejscowości i tam naprawdę trudno już wsadzić palec w te wszystkie apartamenty. No ale taki jest plan i musimy to robić. Także uzgadniamy również obiekty, które są współczesne, ale są położone na obszarach chronionych poprzez konserwatora zabytków.
1: A to pozwala zachować zabytki w centrum Jeleniej Góry, bo już nieraz były zakusy na zaburzenie cennych historycznie obiektów. Moim gościem i państwa był konserwator zabytków Krzysztof Kurek i Mariusz Marek, wójt Starej Kamienicy. Ja nazywam się Maciej Krukiewicz i żegnam się z państwem. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Witam państwa serdecznie, przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Dziś przygotowałem dla państwa wywiad związany z historią powojenną Jeleniej Góry. Choć tematu II wojny światowej nie da się tu uniknąć. Poza tym jest to motyw związany z ludźmi z tego regionu. No i mamy tutaj sensację. Po kolejną dawkę informacji o historii Jeleniej Góry, stolicy Karkonoszy, udaliśmy się do historyka, byłego dyrektora Księżnicy Karkonoskiej, Marcina Zawiły. Mamy tutaj troszeczkę sensacji.
6: Napad na bank w Szklarskiej Porębie.
7: No tak, napady na bank zazwyczaj były tematami filmów, książek, ale w filmach występowały, to były takie bardzo wywołujące napięcie wśród osób oglądających filmy. Ale ten napad odbył się rzeczywiście, nie był żadnym napadem fikcyjnym. Odbył się w 1948 roku. I był dość ciekawy, bo wiadomo było o nim zaraz po napadzie i w okresie komunistycznym. Bardzo często wspomina się o tym napadzie w pamiętnikach swoich. Pierwszy starosta jeleniogórski powojenny Tabaka pisze jako taki dowód stanowczej walki z bandytyzmem na ziemiach zachodnich. Proces był pokazowy. W wyniku tego procesu zapadły dwa wyroki śmierci, nawiasem mówiąc, wykonane w Jeleniej Górze. Ciała ofiar zostały złożone tutaj na cmentarzu. Jednego z nich ekshumowała rodzina i przeniosła do Wielkopolski, gdzie mają rodzinne groby, drugi spoczywa do dzisiaj. Ale sprawa jest dużo bardziej ciekawa, bo bandytyzm jak bandytyzm. W okresie powojennym było to dość powszechne i masowe na tych terenach. Jednak po latach udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych informacji. Otóż tak, zaraz po wojnie, czy jeszcze w trakcie wojny, oddziały Armii Krajowej, które szykowały się do walki z wycofującymi się Niemcami w ramach akcji Burza na Lubelszczyźnie, dowodzone były przez takiego legendarnego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Po wojnie Rosjanie i nasze komunistyczne siły zaczęły masowo aresztować byłych hakowców. No nie mieli wyjścia, uciekli do lasu. I wtedy wraca Zapora, który jakby porzucił już swoje wojenne rzemiosło, na Lubelszczyznę i organizuje z nich oddziały. Najczęściej wspomina się te oddziały jak oddziały walczące z komunistami. Oczywiście dochodziło do walk, jednak sam Zapora jako cel główny postawił sobie to, żeby tych ludzi po wojnie uratować od walki, jak to się w tym slangu powojennym mówiło, zalegalizować, dać im lewe dokumenty i najczęściej wysłać na ziemię zachodnie. I tak tutaj w okolice Jeleniej Góry trafia duża grupa akowców z Lubelszczyzny, konkretnie z takiej wsi, która chyba dzisiaj jest przedmieściem Lublina, Niedrzwicy Wielkiej. I tak, jeden z nich uruchamia sklep, knajpę w Rybnicy. Drugi, który był oficerem sanitarnym, pseudonim Bachus, miał oddziału w Armii Krajowej. On taki nie skończył medycyny przed wojną,

0: zakonspirowani, zalegalizowani na lewych papierach, próbujący tutaj w Jeleniej Górze się jakoś znaleźć sobie miejsce w życiu, dowiadują się, że UB, stosując zresztą taki dość okrutny podstęp, aresztuje ich ukochanego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora, nawiasem mówiąc, cichociemnego człowieka z olbrzymią historią. No i ci wszyscy, ta wiadomość, no wiadomo, że tych ludzi...
1: Pokrótce, przepraszam, kim byli cichociemni, bo nie wszyscy...
0: Cichociemni byli to specjalnie wyszkoleni żołnierze Wielkiej Brytanii, zrzuceni na spadochronach do Polski, aby tu organizować i wspierać podziemie Armii Krajowej. No, czyli komandosi, mówiąc dzisiejszym językiem. No ta wiadomość się wzburzyła czy zaniepokoiła wszystkich jego żołnierzy. No i nagle jeden z nich, akurat człowiek świecki o pseudonimie Bachus, ten lekarz, otrzymuje wiadomość, że jest możliwość uwolnienia ich, tego ulubionego dowódcy, w zamian za wręczenie bardzo wysokiej łapówki, 2 miliony złotych, na ówczesne czasy była to olbrzymia kwota, no ale te pieniądze trzeba było skądś zdobyć. No i w tym momencie właściciel knajpy, pan świecki pseudonim Nerw, wyciąga broń. Do zespołu przystępuje w Bachus i jeden z księgowych GS-u. Wsiadają do motoru z przyczepą. To jest bardzo ważny element całej historii, ponieważ to jest chyba motor, z tego co mi fachowcy mówili, NSU, bo zdjęcia się zachowały. Bardzo rzadki motor. I tym motorem udają się do Szklarskiej Poręby. Najprawdopodobniej w Szklarskiej Porębie ktoś z obsługi banku, który tam funkcjonował, był z nimi w porozumieniu. W samo południe wpadają do banku z bronią, próbują wyjąć pieniądze z kasy, ale okazuje się, że tych pieniędzy jest mało. Nie wiedzieli o tym, że w kasie pod taką skrzynką, kasetą na pieniądze, część banknotów układano pod spodem. W związku z tym w dalszym ciągu bank działa, ale tylko przyjmują pieniądze. Ostatecznie znaleźli wszystkie, wzięli te 2 miliony złotych, wsiedli do motoru i zaczęli wracać do Rybnicy. I tu mieli pecha. Ten motor, o którym mówiłem, to NSU, takie bardzo atrakcyjne, rzucił się w oczy albo energetykom, albo łącznościowcom, którzy naprawiali jakieś kable, i oni byli świadkami, jak motor ten skręcił z drogi do Szklarskiej Poręby do wsi Rybnica. Rybnica została w tym momencie dwa razy spacyfikowana. Przyjeżdża tam wszystko, KBW, wszystkie oddziały, które były. Następują masowe aresztowania, rewizje. Ostatecznie znaleziono te pieniądze. W całym spisku współpracują ze sobą, i to jest bardzo charakterystyczne, mieszkańcy ze wschodu osadnicy Rybnicy, jak i ci lubliniacy. Oni do 1948 roku szkolą mieszkańców według regulaminów szkolenia komórek dywersji Armii Krajowej przedwojennej. Ludzie zostają aresztowani, odbywa się ten proces publiczny z dwoma wyrokami śmierci wykonanymi w Jeleniej Górze. Co ciekawe, w trakcie procesu komunistyczni prokuratorzy nie stawiają im zarzutu przynależności do Armii Krajowej. Wówczas bycie w Armii Krajowej w czasie wojny obciążało skazanych, ale ten proces odbywał się dokładnie w czasie, kiedy komuniści zorganizowali w Warszawie taki kongres intelektualistów w obronie pokoju, gdzie między innymi Picasso przyjechał, i chyba chcieli wyciszyć te powojenne rzeczy, stąd zrobili tam zwykły bandytyzm. Wyrok został wykonany. Wielu ludzi, którzy mieszkali w Rybnicy, nie brali udziału bezpośrednio w tej akcji, ale byli szkoleni, zostali aresztowani ci ludzie. Kiedy próbowałem dojść tych kulisów i rozmawiałem z częścią ludzi, no to była taka trudna sytuacja, bo oni żyli, już bardzo starsi ludzie, we wsi w takiej atmosferze bandytów, którzy kradli pieniądze. Nie chcieli mówić, unikali mówienia, no ale w końcu się pootwierali. Kiedy ja po raz pierwszy w roczniku jeleniogórskim opublikowałem ten tekst o okolicznościach tego napadu, to jeden z tych starszych panów, już nieżyjący, bardzo zacny człowiek, z tym takim fragmentem mojego artykułu pobiegł na pole do jakiegoś tam innego działacza lewicowego czy komunistycznego, powojennego, i mówi: zobacz, czyja jest rada.

0: policja. No i po latach okazało się, że ten napad to nie był żaden czysty bandytyzm, tylko to była taka ostatnia akcja ludzi, którzy już po prostu nie chcieli walczyć. Ale musieli no, dla swojego dowódcy po latach pamięć tych rozstrzelanych w Jeleniej Górze, czyli Nerwa i Bachusa, staraliśmy się uczcić takim obeliskiem, który znajduje się na cmentarzu przy kaplicy, jakby upamiętniających właśnie ten epizod byłych żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny, którzy no, szukali normalnego miejsca dla siebie. Zresztą o tej walce powojennej bardzo często różnie się mówi, ale zapomina się trochę o tym, że dowódcy tak naprawdę marzyli o jednym, żeby tym młodym ludziom zapewnić możliwość powrotu do domu, nauki, rozpoczęcia pracy, no, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, ale byli trochę bez wyjścia, no bo ujawnienie się bardzo często kojarzyło się z aresztowaniem, z prześladowaniami, z fatalnymi przesłuchaniami. Dzisiaj mówiąc o żołnierzach wyklętych, czasami dobrze jest pamiętać o tym, że ich dowódcy przede wszystkim myśleli o ocaleniu tych ludzi i zapewnieniu im normalnych warunków życia.
1: Może nie wszyscy wiedzą, dlaczego AK-owcy byli tak tępieni przez komunistów. O tym pewnie powstały książki, ale gdyby można było tak troszeczkę chociaż pokrótce powiedzieć, bo to jest ważne, nie...
0: Sprawa była złożona i bardzo geopolityczna. No wiadomo, że Rosjanie, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Ze sobą przyniosła nowy rząd komunistyczny. Całą wojnę Polska, jako jeden z nielicznych krajów w Europie, stworzyła podziemie, które oficjalnie podlegało rządowi londyńskiemu, czyli legalnej kontynuacji przedwojennego rządu. I teraz tak, weszli Rosjanie. Tu istniał rząd podziemny, największa organizacja zbrojna, państwo podziemne. W związku z tym za wszelką cenę Stalin i komuniści postanowili tak, oskarżyć o współpracę z Niemcami, o wszystkie podłości, jakie można było sobie wyobrazić, a to po to, żeby nikt z Polaków nie miał ochoty wrócić do legalnego rządu. Opowieści czy nadzieja tych byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wcale nie kochali przedwojennej Polski. Oni bardzo często oskarżali rząd przedwojenny o klęskę wrześniową, o słabość. Natomiast mieli świadomość tego, że dojdzie kiedyś do wyborów. Mieli nadzieję, że Zachód wymusi na komunistach wybory. Komuniści w roku jeszcze 1948 ponad wszelką wątpliwość przegraliby te wybory. W związku z tym oskarżenia, aresztowania, rozstrzeliwania i stworzenie sytuacji takiej, że ci ludzie siedzieli w lesie, no i tak, no część nie chciała, część się bała po prostu ujawnić i wrócić do normalnego życia. Czyli ten cały konflikt to jak dramat grecki trochę, no musiał się skończyć źle dla wielu, wielu z tych ludzi.
1: Jelenia Góra po 1945 roku zaczęła być w granicach państwa polskiego, a wcześniej jak to wyglądało?
0: No to były tereny niemieckie, Rzeszy Niemieckiej czy Niemiec jeszcze wcześniej. Dopiero po II wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic, czyli zabrano nam znaczną część terenów wschodnich należących do przedwojennej Polski, a w zamian za to otrzymaliśmy tereny po Odrejnyse. Jak to jeden z publicystów powojennych pisał, byliśmy narodem na kółkach, bo to były miliony ludzi, które musiały się spakować do pociągów i przyjechać na zachód, na teren zupełnie im nieznany. I tak między innymi ci AK-owcy czy ze Lwowa, czy AK-owcy z Lubelszczyzny, bo tu jest kilka kart tych regionalnych związków Armii Krajowej, no wylądowali w Jeleniej Górze, no bo tu można było zacząć żyć od początku, czy być urzędnikiem, czy prowadzić pralnię, czy prowadzić sklep, knajpę, no różnie próbowali się ludzie urządzić. Na pewno nie było tu poczucia stabilności, bo nie dość, że ich przesiedlili, to jeszcze doszło do tego, że komuniści zaczęli wszystkich zmuszać do jedynie słusznego ustroju, jakim był komunizm.
1: Ci chociaż tutaj na terenie Jeleniej Góry byli?
0: No byli, znaczy tak, oni w czasie wojny zostali zrzuceni do kraju, związali się z wieloma ugrupowaniami na różnych terenach. Komenda Główna Armii Krajowej ich różnie przesuwała. Takim ciekawym epizodem tych cichociemnych jest major Konar, nazwisko sobie zaraz przypomnę, który uczestniczył w walkach na Wileńszczyźnie. przed wojną był sportowcem, w olimpiadzie w Amsterdamie brał udział, zdobywał medale jeździeckie, szermiercze, major Koprowski, pseudonim Konar. W momencie, kiedy Wileńszczyzna została zajęta przez Rosjan i oddziały Armii Krajowej pomagały Armii Czerwonej zająć Wilno, potem Rosjanie zaprosili dowódców na odprawę, jak mają wyglądać dalsza ich współpraca, po czym ich aresztowali i wywieźli w głąb Rosji. To samo stało się z Franciszkiem Koprowskim, pseudonim Konar.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam zawsze do Książnicy Kartonoskiej.
2: A moim i Państwa gościem był dzisiaj Marcin Zawiła, historyk, polityk i były dyrektor Książnicy Kartonoskiej.
3: Magazyn lokalny.
2: Nazywam się Maciej Ryłkiewicz. Zapraszam Państwa na kolejny magazyn. Tym razem odwiedziliśmy Progress Day na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jeleniogórską filię odwiedzili uczniowie szkół, studenci, eksperci, przedstawiciele firm i wolontariusze. Program podzielono na trzy części. Pierwszy to edukacja, gdzie uczelnia zaprezentowała swoje kierunki i organizacje studenckie. Hasłem dnia otwartego była edukacja, praca, rozwój. Drugi element to praca, gdzie czeka na jeleniogórskich uczniów, gdzie czekało na jeleniogórskich uczniów 13 stoisk, wolontariuszy i fundacji. I trzecia część to rozwój uczestników poprzez warsztaty. O samym wydarzeniu opowiedzą najlepiej organizatorzy.
4: Piotr Ogala, dziekan filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
1: Nie zwalniajcie tempa, to jest kolejna impreza, którą organizujecie w tym roku. Co tego typu wydarzenia?
4: Nowoczesna uczelnia musi współpracować z otoczeniem, musi być też widziana jako taka przydatna dla otoczenia. I to, co dzisiaj robimy, łączymy nasze cele z takim ogólnym dobrym działaniem dla otoczenia. Bo dzisiaj mamy takie wydarzenie, podczas którego promujemy wśród młodych ludzi chęć rozwoju, uczenia się i myślenia o swojej przyszłości, w tym przyszłości zawodowej, ale nie tylko. Bo są też organizacje pozarządowe, które będą mówiły o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o pracy w charakterze wolontariusza. Także bardzo szerokie ujęcie.
1: Czyli wychodzicie jednym słowem do młodego człowieka.
4: Tak jest, to jest im takie wydarzenie, które jest adresowane do naszych studentów, którzy są dla nas przecież bardzo ważni, ale też dla młodych osób ze szkół średnich, które mam nadzieję, że nas licznie odwiedzą, już jest sporo osób, i którym pokazujemy, że warto już sobie planować, myśleć o swojej przyszłości. Oczywiście ona jest nieprzewidywalna do końca, ale decyzje, które podejmą już niedługo, będą mocno ważyły na ich przyszłości.
1: Czym jest Progress Day? Jak on wygląda?
4: Tu mogę powiedzieć, że troszkę inspirowaliśmy się teraz tymi wszystkimi noworocznymi czy też bożonarodzeniowymi targami, gdzie wystawiają różne instytucje. I tak to jest zorganizowane u nas. W auli jest wiele stoisk, gdzie my prezentujemy nasze kierunki, ale też nasze dodatkowe aktywności, takie, które oferujemy studentom, na przykład koła naukowe, wirtualną studencką firmę konsultingową i tak dalej. A oprócz tego są tam stoiska też naszych partnerów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, które też opowiadają o tym, czym się zajmują i czym się u nich można zajmować, jaka tam u nich może być kariera. Generalnie pomysł jest taki, że oczywiście zachęcamy, żeby zainteresować się naszą ofertą naszej uczelni, ale nie tylko. Też tu mocno pokazujemy inne możliwości, chodzi mi o pracę, o przyszłość.
1: Okej, a wracając już tylko i wyłącznie do Waszych stoisk, co dokładnie można zobaczyć, co można usłyszeć?
4: Przede wszystkim promujemy nasze cztery kierunki, które mamy. To są nowoczesne, dobre kierunki, czyli zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, ekonomia biznesu i finanse, to są dwa, następnie logistyka i marketing oraz usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej. I każdy, kto przyjdzie, może się bardzo dokładnie dowiedzieć, czego się tam nauczy, jaka go czeka przyszłość, gdzie może pracować z takimi kompetencjami. Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, są te organizacje różnego rodzaju i projekty, które realizujemy. Chociażby jest stoisko Uniwersytetu Liderów, tego naszego młodzieżowego uniwersytetu, który cieszy się dużą popularnością, który jest dużym wydarzeniem tutaj w naszym regionie.
5: Anita Malec. Jestem jedną z team liderek wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej. To jest taki projekt działający na zasadzie firmy symulacyjnej. On został stworzony z projektu, z konkursu o milion i z tej kwoty właśnie wyremontowaliśmy sobie biuro i też tutaj pozyskujemy pracowników, pozyskujemy partnerów, działamy na rzecz realnych podmiotów gospodarczych, realizujemy dla nich projekty na zasadzie zlecenia, organizujemy różne wydarzenia, współpracujemy z naszymi partnerami uczelnianymi, jeździmy na konferencje, doszkalamy się, działamy w szeroko pojętym konsultingu, czyli takiej branży, która jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych w naszym zglobalizowanym świecie. Możemy się tutaj wczuć w pracę rzeczywistego podmiotu na zasadzie, że możemy rekrutować pracowników, możemy współpracować, możemy dowiadywać się merytorycznie, na czym polega praca odnośnie doradztwa biznesowego, finansowego, pozyskiwania funduszy. Jest tutaj naprawdę multum spraw, którymi możemy się zająć, możemy przełożyć naszą teorię w praktykę.
6: Nazywam się Weronika Jastrząb, jestem w zarządzie koła naukowego Economicus i finansista. Mamy tutaj karteczki z quizami, więc ludzie mogą przychodzić i losować pytania, na które odpowiadają i w zależności od trudności pytania dostają adekwatną nagrodę. Pytania dotyczą obszaru rachunkowości, finansów, ale także ekonomii samej w sobie. Który z poniższych to czynnik produkcji? A. Popyt, B. Kapitał, C. Konsumpcja. No i oczywiście tutaj odpowiedzią będzie B. W którym roku powstała giełda papierów wartościowych w Warszawie? Co to jest polityka fiskalna? A. Polityka związana z podatkami i wydatkami rządu. B. Polityka zagraniczna. C. Polityka edukacyjna.
7: Katarzyna Trybuś-Borowiecka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze, doktor, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. Dzisiaj w ogóle zapraszamy naszych studentów, maturzystów, potencjalnych maturzystów do skorzystania, do studiowania na naszym nowym kierunku studiów, jakim jest logistyka i marketing. Kierunek ten pozwala jakby zapoznać się z mechanizmami wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak przemysł 4.0 i 5.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek.
8: No my akurat jesteśmy na początku jeszcze nie wszystkiego, ale zawalczyliśmy parę stoisk. Byliśmy na stoisku na samym początku, na stoisku w Ośpu, później poszliśmy do
9: logistyka i marketing. Tak.
8: I teraz sobie staliśmy tutaj, jest...
9: To jest stoisko, pod którym można tam zgadywać na przykład ile jest mole w słoiku, zgadywać proste pytania. Wtedy dostaje się naklejki, jak słyszałem od kolegi, 3 naklejki to jest nagroda.
10: Dobra, a skąd jesteście?
8: Z Żeroma. Myślę, że jest to fajne. Fajnie, żeby właśnie uniwersytet pokazywał, zachęcał osoby do tego, żeby tutaj iść, żeby gdzieś się zapoznać, zobaczyć. No to też zawsze ułatwia trochę w wyborze studiów w przyszłości. No, fajna akcja.
9: Wiele osób po prostu nie wie, gdzie pójść po tym. Biorą zawsze rozszerzenie o tak, bo muszą gdzieś. I czasami ludzie powinni na przykład się ukierunkować, na przykład chodzić na takie spotkania, bo to pokazuje, co mogą robić. I czasami mówią, o, to mi się podoba. I to pokazuje, że wiele osób może się dzięki takim spotkaniom ukierunkować.
11: Pewno fajnie jest to, że teraz ludzie, którzy są na czwartym roku, pomagają z tym we wszystkim w organizacji i jest to taka fajna społeczność zbudowana.
12: Kwaśnik, jestem z samorządu studentów w Jeleniej Górze. Ogólnie jesteśmy organizacją studencką, która działa na rzecz studentów, więc jak najbardziej wychodzimy z inicjatywą właśnie dla uczniów uczelni. Przede wszystkim organizujemy różnego rodzaju imprezy poza uczelnią, ale również działamy na samej uczelni. Inspirujemy edukujemy, wspieramy i działamy, tak jak już mówiłem, na rzecz studentów. Tak, prowadzimy różnego rodzaju działania, takie jak na przykład również bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Ostatnio wzięliśmy udział w pieczeniu pierniczków na rzecz Domu Dziecka, tutaj w Jeleniej Górze. Również organizujemy wydarzenia takie jak Dzień Kobiet, dzisiaj Mikołajki, dzień wcześniej, przed tym wydarzeniem, bo chcemy wyprzedzić konkurencję. Również wspieramy uczelnie w różnego rodzaju działaniach, takie jak forum ekonomiczne, takie jak dzisiaj Progress Day.
5: I teraz spróbuj tak jak wcześniej rozmawialiśmy, czyli ustawiasz się bokiem do mnie, pokazujesz swój profil i przekręcasz się do mnie. Mhm, zgadza się. Okej, i przekręcamy się, Spróbuj to nawet troszeczkę szybciej zrobić. Dobra, na takiej zasadzie i w tym momencie możesz rękę do góry pociągnąć i tutaj zatrzymać się koło podbródka, dobra? Czyli w ten sposób i
10: dzień dobry, Danuta Boheńska, fotograf. Uczę w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i prowadzę własną działalność fotograficzną. Dzisiaj prowadzimy sesje biznesowe, a także prowadzę wywiad, raczej wywiad. Może wywiad tutaj z uczniami, ale teoretycznie rozmawiamy o różnicy pomiędzy sesją biznesową a sesją wizerunkową. No i wykonujemy zdjęcia tak dla młodzieży.
13: Bardzo fajna sprawa, taka sesja biznesowa. Coś nowego na uczelni. Mamy dzisiaj Progress Day, więc dzięki temu tam możemy jakieś kontakty nawiązać fajne. A to jest takie tutaj uzupełnienie do takiej całości.
1: Okej, okay, czego się nauczyłeś?
13: Jak się ustawiać do takich ładnych, profesjonalnych zdjęć biznesowych? Jakie pozycje przyjmować oraz jak ustawiać jakąś taką gestykulację, żeby to ładnie wyglądało? Jakieś ładne ułożenie przykładowo rąk, podtrzymanie podbródka, trzymanie się za zegarek.
1: W czym właśnie braliście udział?
14: W warsztatach na temat...
15: Kształtowanie swojej kariery po studiach.
1: Okej, okay, co o nim myślicie? Co wam się podobało, co wam się nie podobało?
14: Myślę, że bardzo fajny wykład. Generalnie tutaj państwo nam opowiadali o swojej karierze po tym, jak skończyli studia tutaj właśnie u nas na uniwersytecie. Myślę, że to było bardzo inspirujące, że czasem tutaj ludzie, którzy studiują, zastanawiają się, jak to będzie w przyszłości wyglądać, a tutaj mamy właśnie dwie osoby, które tutaj skończyły studia, mówią o swojej karierze, naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało, było to bardzo motywujące, inspirujące.
16: A jestem tego samego zdania co koleżanka. Uważam, że ludzie często tutaj przychodzą studiować i potem nie do końca mają pomysł i właśnie takie wykłady pomagają obrać jakiś kierunek i zmotywować do tego, żeby po prostu dalej się rozwijać i tworzyć tą swoją własną ścieżkę kariery.
17: No ja osobiście planuję studiować i uczyć się dalej w kierunku logistyki i tam chciałbym w przyszłości pracować.
14: Ja miałam takie same myśli, ale tutaj właśnie nam państwo opowiadali o tym, jak oni poszli w stronę marketingu. I mimo, że ja nie widziałam się w tym kierunku, to jednak to tutaj mnie tak troszeczkę zainspirowało i teraz mam trochę zagwozdkę, jak to dalej będzie.
18: Roman Gołębiowski, prowadzę w tej chwili działalność pod marką Go Hotel. Roman Gołębiowski. Dzisiejszy wykład dotyczył, żeby przekazać studentom i opowiedzieć, jak może wyglądać ścieżka zawodowa po skończeniu studiów. Że studia dają wiele możliwości na różnych aspektach i w różnych branżach, że studia to jest dopiero początek, żeby się dobrze przygotować do tego, co później w życiu chcemy robić. A najlepiej robić to, co nam się będzie podobało, bo codziennie z rana do pracy trzeba wstawać.
1: Okej, tutaj padły słowa, warto być sobą. Co one oznaczają?
18: Czyli dbać, brać o te swoje wartości. Jak ktoś będzie nas namawiał do tego, że zrób to czy tamto, tak? A to nie będzie zgodne z moimi przekonaniami, to nie będzie zgodne z moją wizją współpracy z koleżeństwem, współpracy z klientem, to robić tak, jak to jest moją wizją. Czyli mówiąc krótko, słuchać własnego głosu. Na szkoleniach, na różnego typu treningach wiele wiedzy się przekazuje. Ale najważniejsze jest, żeby wybrać to, co jest dla mnie dobre, co jest dobre w mojej pracy i tak, żeby to nie kłóciło się z moim usposobieniem, z moim charakterem.
19: Aneta Salus, dyrektor hotelu Piastowskiej 26 w Jeleniej Górze. Wykład dotyczył kontynuacji kariery po studiach. Opowiadaliśmy tutaj swoją historię, każdy z nas, jako że należymy do takiego stowarzyszenia, zrzeszenia Kariera Bez Granic, wspieramy bardzo mocno absolwentów i studentów tej uczelni.
1: Pani mówiła o odwadze.
19: Tak naprawdę niewiele osób decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek. Tutaj na przykładzie grupy również po pytaniu, ile osób chciałoby podjąć tą działalność, zgłosiła się jedna osoba. Jakby trzeba mieć faktycznie takie kompetencje, umiejętności i wiedzę, ale też jakby skłonność do podejmowania ryzyka, aby zacząć działać. I tutaj to była taka zachęta z naszej strony, że warto mieć marzenia, ryzykować i je spełniać.
8: I reprezentujemy tutaj sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze.
20: Po co tu jesteście?
8: Jesteśmy tutaj, by zaprezentować się, żeby zwrócić uwagę ludziom na WOŚP, bo jednak jak się okazuje, WOŚP działa przez cały rok. To nie jest tylko ten jeden dzień w roku, który wszyscy kojarzą z WOŚP-em, jaki jest finał, który w przyszłym roku swoją drogą będzie 28 stycznia. Też żeby zwrócić uwagę na to, że pomagać można przez cały rok. Jesteśmy tutaj i zwracam na siebie uwagę.
20: Powiedzcie mi, co myślicie o tym wydarzeniu?
21: A bardzo fajnie jest tutaj, można się dowiedzieć wiele rzeczy. No na jakieś studia iść, tutaj jakieś rzeczy, sztaby są jakieś. Dopiero przyszliśmy w sumie na dobrą sprawę, więc jeszcze się tak nie rozglądaliśmy dobrze.
22: Szczerze mówiąc, to mógłbym powiedzieć, że byliśmy tu z myślą, żeby przyjść na jeden wykład, a się okazuje, że to całe takie wielkie wydarzenie jest. Można poznać dużo ludzi, poznać nowe tutaj rzeczy, że tak powiem, i bardzo fajnie.
2: Przypominamy, hasłem Dnia Otwartego była edukacja, praca, rozwój. Na auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze czy salach wykładowych było naprawdę gwarnie. Dzień otwarty przyciągał dużo odwiedzających. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne magazyny. Maciej Rylkiewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: dwa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.